bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc kwiatom.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: złote przeboje.
1: Reklama. 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Baim, Jen, Oscar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Edyta, czekaj. Rowerzyści mają coraz więcej powodów do zadowolenia. Tras rowerowych coraz więcej. Centra przesiadkowe ułatwiają także życie rowerzystom. Czy Częstochowa to miasto sportu? Sprawdzimy, powiemy też, na co mogą liczyć mieszkańcy Częstochowy.
1: O tym się mówi.
5: Daniel Zalejski, członek Śląskiej Rady Rowerowej, przewodnik jurajski.
4: No tak, to, że mamy piękne trasy, to wiemy. Jesteśmy w Myszkowie, znowu się będzie dużo działo. Centra przesiadkowe powstają nie tylko tutaj, ale również w okolicy. Bardzo dobra informacja.
5: Tak jest. Ja osobiście jako rowerzysta bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że mocna ekipa rowerowa z Myszkowa też będzie zadowolona, bo tak naprawdę decyzje, jaki środek transportu dla nas i naszych rodzin, w tym dzieci, to są nasze decyzje. Jestem przekonany, że dzięki takim inwestycjom jak ta, te decyzje będą łatwiejsze, abyśmy tam, kiedy jest to oczywiście możliwe, zamiast samochodu wybierali komunikację zbiorową, a jeszcze lepiej, jeżeli postanowimy wybrać, żeby transport rowerowy był częścią naszego życia, bo to nie jest kwestia tylko lepszego powietrza dla wszystkich. Jeżeli jest mniej samochodów na drogach, no to wtedy osoby, które z tych dróg muszą korzystać, są po prostu mniej zestresowane. Natomiast jeżeli wybierzemy w ogóle rower, no to możemy dzięki temu odciążyć zarówno lekarzy pierwszego kontaktu w sezonie przeziębień, jak i kardiologów, no bo ponieważ ma to długoletnie, myślę, że niełatwo mierzalne, ale jednak pozytywne skutki dla zdrowia. Ja jestem jedną z takich osób, która tak naprawdę do pracy, mimo że nie mieszkam w miejscu, gdzie pracuję, dojeżdżam na kolej rowerem, czasem zamiast porannej kawy. Następnie przemieszczam się pociągiem i pieszo. Myślę, że dzięki temu mamy jeden samochód mniej, więcej spokoju na drogach, a ja się cieszę lepszym zdrowiem.
4: No, te częstochowskie strony są naprawdę piękne. Nic tylko wsiąść na rower i jechać właściwie nie tylko wiosną, latem, jesienią, bo przecież znamy też takich, którzy zimą jeżdżą.
5: To prawda. Jazda zimą nie jest jakimś wielkim wyczynem. Da się to zrobić w Polsce. Natomiast my wyszliśmy od tego, że jest to dla mieszkańców. Jest to oczywiście dla mieszkańców Myszkowa, dla mieszkańców całego powiatu myszkowskiego, czy w ogóle subregionu północnego województwa śląskiego. Natomiast warto pamiętać, że nasza okolica Jura Krakowsko-Częstochowska to przede wszystkim wspaniały szlak Orli Gniazd, który nie jest pętlą. A można powiedzieć, że jest taką niemalże prostą linią rozciągającą się od Częstochowy do Krakowa. I na przykład będzie można sobie podjechać tutaj samochodem, na który załadujemy rowery. Przejedziemy

0: na północ albo na południe, albo szlakiem Orlich Gniazd, albo innymi szlakami, których jest tu dużo, i podjedziemy sobie z powrotem koleją. Także to nie jest tylko tak, że to jest inwestycja wyłącznie dla mieszkańców. Ja jestem przekonany, że im więcej będzie miejsc, gdzie będzie można bezpiecznie i komfortowo, co jest bardzo ważne, zostawić samochód czy rower i skorzystać z komunikacji zbiorowej, tym po prostu będzie dla wszystkich lepiej.
1: Ja już tutaj rozmawiałam z panem dyrektorem, rozmawialiśmy o tym, że centra przesiadkowe kiedyś były tworzone z myślą o wielkich aglomeracjach, o dużych miastach, a teraz się okazuje, że korzystają też mniejsze miejscowości.
0: To prawda, ja myślę, że to jest wspaniały temat na wieczorne rozmowy urbanistów przy ognisku, no bo tak naprawdę wiemy, że odległość od miejsca zamieszkania do szkoły czy miejsca pracy teraz nie robi wielkiego wrażenia, ponieważ dzięki samochodom, rowerom elektrycznym i innym pojazdom te odległości po prostu się skracają. Natomiast im więcej przestrzeni, które nam pomagają albo całkowicie zrezygnować ze samochodu, albo mieszać transporty, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjechać kawałek na przykład z Podmyszkowa na dworzec, a później wybrać pociąg, wziąć pod pachę hulajnogę czy składany rower. Życie jest na tyle ciekawe, dynamiczne, a nasze województwo na tyle dobrze rozbudowane, że mamy tę możliwość, aby mieszać różne środki transportu. Ja to robię każdego dnia i mocno do tego zachęcam.
1: No to słuchaj, na koniec jeszcze powiedz, jaką masz taką swoją ulubioną trasę.
0: S1.
1: Po prostu.
0: Po prostu. Kolejowa trasa S1, z której można wyskakiwać we wszystkie piękne zakamarki zarówno Doliny Górnej Warty, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1: A na obiad do Częstochowy?
0: Tak, na obiad do Częstochowy jeżdżę, a zupełnie serio, no mam przyjemność, że w promieniu 50 km ode mnie jest bardzo dużo różnych pięknych miejsc. Ja myślę, że nawet piknik, i czasem nam się zdarza w pięknych jurajskich okolicach, również Myszkowa, można jak najbardziej zorganizować. Najlepszych miejsc nie zdradzam, żeby pozostały dla mnie.
1: To wsiadamy na rower. 2027 rok. Do tego czasu potrwa w Częstochowie budowa nowego dworca BKP. Stary powstał, przypomnę, w 1996 roku. To nie oznacza jednak, że z Częstochowy nie wydostaniemy się do tego czasu drogą kolejową. Pociągi jeżdżą i jeździć będą, a jakby tego było mało, składów będzie przybywać. Edyta Czekaj, to jest ten czas, aby wspólnie przy kolejowym temacie zatrzymać się w Częstochowie na dłużej.
2: Czekamy na to od lat.
1: Dworzec w Częstochowie w budowie, pociągi nie omijają miasta. Zanim powiem, czego pasażerowie mogą spodziewać się po kolejach śląskich, słów kilka o samym dworcu. Jak wiemy, prace już trwają. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość. A czego można spodziewać się po inwestycji? Posłuchajmy PKP Michał Stilger.
3: Zakończenie budowy nowego dworca i udostępnienie go pasażerom planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Projekt zakłada budowę kompleksu dwóch obiektów. Dworca PKP i terminala autobusowego, zatem inwestycja ta pozwoli zintegrować różne rodzaje transportu i nowy dworzec będzie służył nie tylko pasażerom kolei, ale będzie też pełnił funkcję centrum przesiadkowego. Nowy dworzec będzie się wyróżniał prostą, elegancką formą pasażu nad torami opartego z dwóch stron na przeszklonych pawilonach. Będzie wolnostojąca wieża zegarowa, to rodzaj nawiązania do zlokalizowanego kiedyś po wschodniej stronie stacji dawnego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Nowy obiekt będą tworzyły trzy powiązane ze sobą części. Pierwsza to pawilon wschodni od strony ulicy Piłsudskiego, w którym znajdą się m.in. kasy i automaty biletowe, toalety, poczekalnia, miejsce zabaw dla dzieci, lokal gastronomiczny i kaplica. Kolejnym elementem hubu będzie przebudowany pasaż nad torami, a zachodnia część dworca zostanie nieco bardziej wysunięta w kierunku Placu Rady Europy, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalna, a w jej sąsiedztwie zaplanowane zostały stanowiska dla autobusów. Znajdą się tam m.in. mała poczekalnia, biletomaty i toalety. Plany PKP przewidują także nowe zagospodarowanie terenu wokół dworca i lepsze połączenie go z drogami publicznymi. Michał Stilger, PKP SA.
1: Budowa nowego dworca Częstochowa Główna jest realizowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wiemy, jak inwestycja wygląda ze strony PKP, ale miasto Częstochowa przy okazji tej inwestycji ma swoje projekty i pomysły. W szczegóły Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta. Znajdujemy się na dworcu Częstochowie. Wiemy, że tutaj trwa remont, natomiast wy też macie jako miasto inwestycje w związku z tym remontem, w związku z tym, co się dzieje w ogóle na torach Częstochowie.
4: Oczywiście inwestycja związana z budową nowego dworca to inwestycja PKP. planowane zresztą od dawna, prawda, i z użyciem środków zewnętrznych. Natomiast my jako miasto, no niezależnie, ale jednak w podobnym czasie, przymierzamy się do przebudowy Placu Rady Europy. Chcemy, żeby on był takim już bardziej nowoczesnym centrum przesiadkowym, a jednocześnie był w większym stopniu zazieleniony niż dotychczas. Oprócz tego będą takie elementy infrastruktury też centrum przesiadkowego, ale oczywiście związanego głównie z tą komunikacją rowerową, czy też miejscami postojów dla hulajnóg, więc tych takich zeroemisyjnych środków transportu. Więc ten teren zostanie rzeczywiście przebudowany. To jest taki większy projekt związany z nowymi centrami przesiadkowymi, ale także zmianami pozytywnymi w przestrzeni miejskiej.
5: To jest taki wieloletni plan.
4: Tak, oczywiście to jest plan i projekt związany ze środkami europejskimi, które pozyskaliśmy na ten cel i który będzie realizowany etapami.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w temacie budowy dworca Częstochowa Główna.
2: O tym się mówi.
1: Na lotnisko, do stolicy Śląska czy do Krakowa, między innymi do tych miejsc, mogą bezpośrednio z Częstochowy dojechać pasażerowie.
6: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
7: Pociąg wygodniejszy, szczególnie w tak dużych aglomeracjach, niż właśnie własne cztery kółka.
6: Pociąg wygodniejszy, pewny, bezstresowy, szybki. Pociąg na północ województwa to pociąg wybierany nie tylko w celach dojazdu do szkoły czy pracy, ale też pociąg wybierany w celach turystycznych czy pielgrzymkowych, bo to zarówno Częstochowa, jak i Jura Krakowsko-Częstochowska. Nasi pasażerowie mogą korzystać z miejsc przeznaczonych do przewozu rowerów. Akurat na liniach prowadzących z Częstochowy nie mamy wielocługu, bo to pociąg, który przede wszystkim jeździ z Katowic do Wisły Głębce. Ten pociąg raz jechał z Częstochowy, kiedy uruchamiany był nowy szlak rowerowy w naszym województwie Wielosława. Natomiast w tych naszych standardowych pociągach jest od 4 do 16 miejsc do przewozu rowerów. No i spokojnie można sobie z tego korzystać. O Kolejach Śląskich obowiązują zasady dotyczące przewozu jednośladów. To taki system limitowania miejsc, co oznacza, że przed przejazdem należy sobie miejsce dla roweru zarezerwować.
7: Jeżeli chodzi o tą relację lotnisko, bo pasażerowie z Częstochowy swobodnie mogą sobie dojechać.
6: Wszyscy nasi pasażerowie mogą dojechać, natomiast pasażerowie z Częstochowy mają ten komfort, że dojeżdżają na lotnisko pociągiem bezpośrednio. Jest to pociąg, który w Zawierciu skręca w stronę lotniska w Pyrzowicach i dalej jedzie w stronę Tarnowskich Gór.
7: Dojeżdżałem pod samo lotnisko.
6: Tak, jest kawałeczek do przejścia, ale to wynika z tego, że lotnisko też się rozbudowuje.
7: No rzeczywiście, jak wysiadamy, to widać lotnisko, więc daleko nie mają. Wracając do samych składów, do samych pociągów, one są komfortowe, bo rzeczywiście spokojnie, swobodnie można wejść, tam są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej mówiliśmy o tych rowerach, można korzystać z internetu.
6: No sam połączenia w szczycie porannym, popołudniowym, kiedy nasze pociągi mają większe napełnienia, natomiast my te napełnienia śledzimy i staramy się tak kształtować rozkłady jazdy, żeby wszyscy pasażerowie komfortowo dojeżdżali na miejsce naszymi pociągami. Mamy szereg udogodnień, także udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czy to osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czy po prostu rodziców z małymi dziećmi. To z jednej strony pojazdy nowoczesne, wyposażone w specjalne rampy, szerokie toalety z uchwytami, a z drugiej strony przede wszystkim przyjazny personel Kolei Śląskich, który w każdej sytuacji pomaga, jest do dyspozycji naszych pasażerów.
7: Mieszkańcy Częstochowy bardzo chętnie korzystają z Kolei Śląskich, bo to są połączenia czy na lotnisko w Pyrzowicach, czy do Katowic. Dojedziemy też do Krakowa. Te składy są bardzo nowoczesne i składów jest bardzo dużo.
6: To są nowoczesne składy, w których można podróżować przyjemnie, przede wszystkim bez nerwów. Jeśli chodzi o połączenie z centrum Częstochowy, z centrum Krakowa, to jest to też połączenie znacznie szybsze niż podróż samochodem na tym dystansie na około pół godziny, ponieważ taki pociąg Kolei Śląskich na dystansie około półtorej godziny. No i co ważne, to trzy pary takich pociągów dziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dniami wolnymi, czy roboczymi.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz mam propozycję, aby zajrzeć do miasta po sąsiedzku, do Myszków. Miasto ogarnęła rewitalizacja. Potrwa kilka lat.
8: Katarzyna Chmiela, jestem kierownikiem Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta w Myszkowie. Rewitalizacja Centrum Myszkowa jest to jedno z czołowych zadań w naszym mieście. Oszacowana wartość całego zadania jest na 54 miliony.
1: Rewitalizacja zawsze wiąże się z poważnymi zmianami estetycznymi, ale także zmienia się funkcja na przykład.
8: Funkcja tak. Funkcja się o tyle zmieni, że będzie więcej komunikacji, ciągów komunikacyjnych dla osób pieszych, będzie więcej zadrzewień, żeby nasi mieszkańcy mogli gdzieś spokojnie sobie przyjść, odpocząć. Budynek PKS-u wyburzony. Na jego miejsce powstaje nowy budynek, w którym będzie biblioteka miejska i też to będzie miejsce nowo powstałe, które będzie przyciągało naszych mieszkańców, bo oprócz samego budynku będzie też strefa taka małej architektury, planujemy też leżaki, żeby te osoby przyciągnąć, żeby miały gdzie miejsce przyjść, odpocząć i poczytać. 11 etapów, jest to olbrzymie zadanie inwestycyjne, największe jak do tej pory w naszym mieście. Tak naprawdę 11 etapów to 11 inwestycji, można by tak powiedzieć.
7: A coś więcej o centrum przesiadkowym możemy powiedzieć?
8: Centrum przesiadkowe będzie wybudowane 40 miejsc w systemie Park and Ride, czyli nasi mieszkańcy z okolicznych miejscowości przyjadą i będą mieli możliwość zaparkowania i poruszania się w inne docelowe miejsce. Oczywiście miejsca dla autobusów i tak to ma tutaj się z komunikacją oczywiście też dojazdową.
7: Myszków rzeczywiście się zmienił i tych inwestycji takich ciekawych dla mieszkańców stworzyliście mnóstwo.
8: Tężnia Solenkowa jest jednym z takich obiektów, które przyciąga bardzo dużo mieszkańców. Jest to miejsce, które objęte jest cały obiekt rekreacyjny tak zwany do tych Jury. I jest to duży obiekt, jeżeli chodzi o powierzchnię. Natomiast takim elementem, który też uzupełnia właśnie jest ta tężnia, której nam tutaj do tej pory brakowało, a jest to miejsce, które właśnie przyciąga tych naszych mieszkańców w tej chwili.
7: O inwestycjach w Myszkowie mówiła Katarzyna Chmiela z Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Po tych wszystkich publicystycznych materiałach myślę sobie, że przyda się trochę czarów, magii, duchów, a tego nam tu nie brakuje. I Jarosław Święcicki z działu archeologii muzeum.
9: Jura krakowsko-częstochowska jest to taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie, tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, znaczy tutaj pomijam na razie Ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W zapiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. Też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach zamku olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no, to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest Biała Dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile Biała Dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową, gospodarze wypędzający właśnie czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzających oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klechdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają temat zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku.
1: Ja przypomnę, że opowiada nam o tym wszystkim Jarosław Święcicki z działu archeologii Bytomskiego Muzeum. No to słuchajmy dalej.
9: Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jaki sam dramatyzm sytuacji doprowadził, zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo jeszcze mamy też przepiękną legendę świadczącą o duchach, upiorach, czy właśnie innych takich zaświatowych istotach nawiedzających miasta. Chodzi o Żywiec. Tam został skazany według właśnie legend, ale też zapisków historycznych. Jeden z karczmarzy został bardzo srogo ukarany za oszustwa. Między innymi za nie tylko właśnie oszukiwanie piwa czy wina, ale również pozostałe złe wypłaty, niezwracanie reszty czy złe rozliczenia z lokalnymi władzami. Został skazany na toczenie w beczce po ulicach miasta. Wpakowano go do beczki i gdzieś tam stoczono. Nie przeżył nieborak tej próby niestety, natomiast gdzieś czasami właśnie nocą mają być dźwięki upiorne toczące się beczki. Bardzo ciekawa rzecz, bo nie tak dawno temu podczas prac związanych z rewitalizacją rynku. O tym już wiedzieli lokalni eksploratorzy i łowcy przygód. Odkryto chodniki, kanały burzowe pod niemalże całym rynkiem. Taka właśnie sieć starych burzowców z XVIII-XIX wieku. Może były nawet i troszeczkę starsze. Jest właśnie przypuszczenie, że czasami, czy to jak padał deszcz, czy to właśnie gdzieś tam wiatr hulał tymi korytarzami tych kanałów, mogły przesuwać przeróżne przedmioty wydające pod ziemią dźwięki w charakterze toczącej się beczki. Co tak też właśnie odbiorcy chodzący, czy często podchmieleni, wracający właśnie z karczem mieszkańcy Żywca, mogli tak to odbierać, że jakaś jakaś beczka się toczyła, a pod ziemią coś przesuwało, jakiś przedmiot wydający tak upiorne dźwięki, jak ta tocząca się beczka. Zresztą często pojawiają się przy różnych legendach podania albo o jakimś upiornym koniu, jeźdźcu galopującym. Często to jest związane właśnie z obszarami, gdzie występowały chodniki, czy to właśnie Ojców, Nie Ojców, Pieskowa Skała, czy w innych punktach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czy w Górach Świętokrzyskich, że są właśnie takie podania, tam gdzie w średniowieczu górnicy kopali chodniki, o tym, że właśnie w czasie romantycznych nocy i wieczorów kochankowie, kiedy wybierali się na spacer, słyszeli tętent. A to mogło być nic innego jak obrywanie się kamieni w tych podziemnych chodnikach, które toczyły się właśnie przez te upiorne pustki, wydając łomot przypominający tętent upiornego konia. Także jest gdzieś w każdej klegdzie, w każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy i jakieś nawet wyjaśnienie bardzo ciekawe. Tak jak właśnie z Białymi Damami. Kiedyś właśnie prowadząc badania archeologiczne, spotkałem się z grupą pracowników, którzy wcześniej remontowali dworek, pałacyk, taki właśnie z XVIII-XIX wieku. I opowiadali mi o takiej przygodzie, że lokalni wspominali żonę jakiegoś tam hrabiego czy innego właśnie lokalnego VIP-a, któremu żona uciekła gdzieś z kochankiem, gdzieś nie wiadomo gdzie, i biedak, nieborak, w pół roku później musiał się ożenić z inną dziewczyną, znacznie młodszą. Jakież było ich zdziwienie, kiedy remontując wnętrza piwnic odkryli fałszywą pustkę poprzez wyburzenie dodatkowej ścianki, a za tą ścianką była zamurowana nieboraczka, którą właśnie też potem obdukcja, nieobdukcja, inne właśnie czynności jak najbardziej śledcze, i potem jeden z historyków prowadzących kwerendę powiązał te dwa wątki, zarówno ten kryminalny znalezienia szczątków kobiecych w koszuli nocnej, która gdzieś tam spoczywała zamurowana prawdopodobnie właśnie przez swojego małżonka, a z wątkiem właśnie tym historycznym, tą niemalże legendą o jej ucieczce z jakimś tam właśnie narzeczonym kochankiem gdzieś tam. Bywa i tak, że właśnie w czasie prac remontowych odkrywa się brutalną prawdę, za którą stoją legendy.
1: O tym, kto i gdzie straszył, opowiadał Jarosław Święcicki z działu archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zmieniamy temat.
1: Przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
2: O tym się mówi.
10: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
1: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć? Albo też o innych inwestycjach typu centrum przesiadkowe może?
10: Centra przesiadkowe, owszem, w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerom MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i by być przewoźnikiem ekologicznym, bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie, i na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe, albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy, i będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
1: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
10: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami.
1: Mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Przenosimy się w programie do Myszkowa, gdzie rodzice nowonarodzonych maluchów dostają drzewa, dęba lub buka.
2: O tym się mówi.
1: Rodzice urodzonych dzieci w Myszkowie mogą odebrać sadzonkę drzewa, potem zasadzić ją u siebie na posesji lub też wyznaczonym przez miasto miejscu. Sentyment z ekologią takie dwa w jednym.
11: Iwona Franelak, zastępca burmistrza miasta Myszkowa. Staramy się podchodzić tak ekologicznie do gospodarki miastem. Staramy się, żeby miasto było zielone, żeby było przyjazne dla mieszkańców, a w tym przypadku akurat łączymy bardzo radosną chwilę dla rodziców, moment narodzenia dziecka, z tym, że na pamiątkę może być również posadzone drzewo. Staramy się zachęcać rodziców do tego, żeby skorzystali z naszej akcji, żeby miasto nasze było i zielone, i przyjazne, zarówno dla tych nowonarodzonych dzieci, jak i wszystkich mieszkańców. Mimo że Myszków to dosyć zielone miasto, bo jesteśmy otoczeni lasami i to bardzo piękny teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to zieleni nigdy dosyć. I tutaj staramy się, żeby tych drzew było coraz więcej, zwłaszcza, że mamy na uwadze również to, że przy realizacji inwestycji miejskich i nie tylko miejskich, czasem dochodzi do wycinki drzew, a nie służy to ludziom, kiedy tej zieleni jest coraz mniej. W związku z tym akcja, która mam nadzieję pozwoli nam uczynić nasze miasto bardziej zielonym. Akcja nie jest akcją długo prowadzoną. Mamy nadzieję, że i dzieci będzie rodziło się u nas w Myszkowie więcej i co za tym idzie, tych drzew również. Dopuszczamy różne modele. Jeżeli rodzice będą chcieli zasadzić takie drzewko na swoim terenie, to bardzo o to prosimy i wyrażamy na to oczywiście zgodę, dając sadzonkę, ale jeżeli okaże się, że rodzic nie dysponuje swoim terenem i będzie chciał skorzystać z terenu wyznaczonego przez miasto, to również na to jesteśmy przygotowani. Rodzice zgłaszają do nas taki akces posadzenia drzewa w związku z urodzeniem swojego dziecka i na wiosnę, w okresie, w którym te drzewa się sadzi, będziemy takie sadzonki rozdawać i umożliwiać realizację tej akcji. Są takie miejsca, to są tereny przeznaczone do nasadzeń i tam będziemy upamiętniać chwilę narodzenia dziecka, sadząc drzewo, ale również opisując je w sposób taki jednoznaczny. Drzewo będzie miało imię, tak jak nowonarodzone dziecko obdarzane jest imię. Mamy nadzieję, że tak jak rodzice opiekują się swoimi dziećmi, tak również troska i miasta, i tych rodziców o posadzone drzewa spełni rolę zielonego Myszkowa. Czekamy i na narodzenia dzieci, a efektem tego będą również piękne tereny zielone.
1: Tylko w ubiegłym roku w myszkowskim szpitalu urodziło się 477 dzieci, to więcej niż w poprzednich latach, a duża zasługa w tym właśnie samego szpitala, uznanego przecież przez Fundację Rodzić po Ludzku za jeden z 10 najlepszych w kraju.
2: Zmieniamy temat.
7: Teraz zrelaksujemy się na łonie przyrody. Z przyrodnikiem zerkniemy, co piszczy w trawie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale zanim pan Roland opowie nam, jakie skarby owadzie kryją na przykład nasze jaskinie, zabierze nas do Muzeum Górnośląskiego, które można powiedzieć przejęło pewne wydarzenie z Częstochowy. Dlatego też miłośnicy motyli i owadów przenieśli się do jego placówki. Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec i badacz, pokaże nam częstochowską przyrodę i powiązania Częstochowy, uwaga, z Bytomiem. To posłuchajmy.
2: Ciekawe spotkanie.
7: Wielkie wydarzenie? No właśnie, o czym mowa?
12: Przede wszystkim wydarzenie, na które czekaliśmy w zasadzie nie wiadomo dlaczego, wiele, wiele lat. Przygotowaliśmy taki dzień wymiany, międzynarodowy dzień wymiany i targi entomologiczne w Muzeum Górnośląskim. To jest tak jakby pewien element takiej szeroko zakrojonej polityki i strategii współpracy z nauką obywatelską. My bardzo dużo korzystamy z naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami, entomologów, ornitologów, ekologów, którzy wskazują nam ciekawe miejsca, które należy chronić, które należy badać, pomagają w tych badaniach. Więc to był też tak troszeczkę ukłon w kierunku tej grupy, w cudzysłowie zawodowców, dlatego, że na takich dniach wymiany można uzupełnić swoją wiedzę, uzupełnić swoje zbiory o materiały porównawcze, bo no niestety owady są bardzo trudną grupą, bardzo liczną, więc żeby być specjalistą w danej grupie, no trzeba mieć materiały porównawcze, żeby można było porównać te gatunki, czy dobrze je oznaczyliśmy, dobrze je zdeterminowaliśmy, więc to był taki ukłon trochę w kierunku naszych przyjaciół. I nagle okazało się, że takie zapotrzebowanie jest, mimo stosunkowo niewielkiej reklamy, ale sporo wystawców się pojawiło, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo zwiedzających tą wystawę, zainteresowanych już spoza tej naszej grupy współpracowników, inaczej powiem, z potencjalnie nowych współpracowników. Ponad 110, chyba 111, 117 biletów zostało sprzedanych dla dzieci. To jest dla nas fantastyczne, ponieważ sam obserwowałem rodziców, którzy mówili, no ale teraz wtopiłem, mówię. Już córka pyta, chodząc z wielką gablotą, z dwoma motylkami, z wypiekami na twarzy, kiedy następne, bo ona musi uzupełnić do gabloty, kupić nowe. Mówi, to już teraz mam pielgrzymkę pewną na przyszłość, więc to jest fantastyczne, bo to jest tak naprawdę właśnie z tej grupy tych najmłodszych, bo to są potencjalni przyszli współpracownicy, czy pracownicy muzeum, uczelni, biolodzy, ci, którzy wyrastają jakby z zainteresowań, z hobby. To jest fantastyczne.
7: Takie podobne wydarzenie było w Częstochowie?
12: Częstochowa była tak naprawdę prekursorem tego typu działań. To też było pewnym takim przyczynkiem do tego, że jednak zdecydowaliśmy się, żeby taką giełdę zrobić. No na pewno warunki, chociażby logistyczne, są znacznie lepsze tutaj. Bytom leży praktycznie na przecięciu dwóch autostrad, więc dojazd chociażby z północnej Polski. Kolega przyjechał bursztynową autostradą w ciągu 5-6 godzin, był w Bytomiu, zjazd z autostrady za jedynki, jesteśmy po kilku minutach pod muzeum. Muzeum też ma oczywiście inne możliwości, więc chwała kolegom z Częstochowy, że przez wiele lat udawało im się podtrzymywać tą giełdę. Każda z tych giełd w tej chwili przeżywa, w ogóle w Europie giełdy tego typu przeżywają spore problemy ze względu na internet, ze względu na handel w internecie. Kiedyś, 20-30 lat temu, giełdy w Pradze to były, tam się tak naprawdę szpilki nie dało wetknąć między ludzi przeciskających się między stolikami. W tej chwili to trochę inaczej wygląda, ale mimo wszystko zapotrzebowanie jest, więc wydaje mi się, że należy to kontynuować. To są nasi koledzy entomolodzy, którzy należeli do Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Cały czas mamy kontakt, utworzyli koło entomologiczne w Częstochowie. Zresztą Częstochowa ma dużo szczęścia do entomologów, powiedzmy w ten sposób, ponieważ dr Andrzej Skalski, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, był świetnym entomologiem i świetnym przede wszystkim animatorem i organizatorem tego typu ruchów, jak byśmy teraz ładnie nazwali, citizen science. Tam powstało powstał oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Mimo tego, że Częstochowa nie była specjalnie dużym ośrodkiem naukowym związanym z entomologią. Zresztą ja również byłem członkiem tego oddziału częstowskiego, także też z sentymentem to wspominam. Jest nas tak niewielu, a owadów jest tak dużo, że praktycznie wszystkie ręce na pokład.
7: Ma pan jeszcze okazję i czas teraz, żeby tak trochę poobcować z tą przyrodą, chociażby na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej?
12: Staram się. Powiem, bijąc się w piersi, że od wielu lat coraz mniej miałem czasu na badania w Polsce, ale od pewnego okresu zacząłem bardziej intensywnie przyglądać się naszej faunie. Troszeczkę to było przypadkowe przez odkrycie nowego gatunku dla Polski w Tatrach i badania w Tatrach, ale nagle wróciła ta przyjemność właśnie z obcowania z naszą przyrodą, która jest fantastyczna i mimo, że powiedzmy w mojej grupie już sporo wiem na temat naszej przyrody, to jednak mimo wszystko zawsze można coś jeszcze odkryć ciekawego.
7: Powiedzmy o tej jurajskiej przyrodzie.
12: O, jurajska przyroda. Dla mnie jurajska przyroda wiąże się przede wszystkim z niesamowitym przeżyciem związanym właśnie z moją grupą owadów, ponieważ pierwsze stwierdzenie w Polsce i w zasadzie do tej pory jedyne stwierdzenie w Polsce takiego gatunku Vesmaerius ravus, z moich właśnie życiorków, tak się nazywają te owady, to jest stwierdzenie z Sokoli Gór pod Olsztynem i tam ten okaz, zresztą to też była niezła przygoda, bo ten okaz uciekł mi w moim mieszkaniu na Alei Pokoju w Częstochowie i nagle zobaczyłem przy lampie, że tam gdzieś siedzi jakiś hemerobit. Oczywiście nie mógł być to z tego miejsca. Później poznałem, że to jest ten. Złapałem go. No i okazało się, że to był niezwykle rzadki gatunek. W Polsce, no tak jak mówię, do tej pory, a minęło już ponad 30 lat, do tej pory to jest jedyny okaz, który został złapany, więc jura zawsze zaskakuje, zawsze jest ciekawa.
7: Możemy, nie wiem, poczytać o tej jurańskiej przyrodzie, jakieś publikacje?
12: Powiem tak, no najczęściej te tak naprawdę pierwsza publikacja, do której moglibyśmy sięgnąć, a która jest fantastyczna, bo to jest prawie jak powieść się czyta, to są wycieczka naturalistów do Złotego Potoku i to jest Antoniego Wagi i to jest połowa XIX wieku. Także to jest naprawdę fantastyczne. Przepiękny opis przyrody jurajskiej tam i oczywiście już przyrody taki na poziomie naukowym. Opisywanie gatunków, opisywanie złapanych gatunków, więc to jest pierwsze. Oczywiście w naszych publikacjach bardzo często jura to jest tylko fragment. Fauna jury to jest tylko fragment jakiejś publikacji, bo często sięgamy gdzieś po jakieś większe obszary, Polska Południowa, czy w ogóle cała Polska. Ale jura jest takim niezwykłym obszarem, który ma walory przyrodnicze unikatowe w skali Polski. Łapie się, zresztą tam występują takie siedliska, które tak naprawdę są unikatowe i porównałbym ją z Jurą Szwabską na przykład, więc tu zawsze coś ciekawego można tam znaleźć. Przypuszczam, że bardzo wiele ciekawych informacji mogą opowiedzieć o florze Jury, botanicy, niesamowite zjawiska krasowe na Jurze. To jest rzecz, która jest unikatowa i powiedzmy w skali, nawet w skali Europy, nasz znajomy, bliski współpracownik Jurek Zygmunt opracowuje chociażby wszystkie jaskinie jurajskie, wydał zresztą część tylko i ta część po prostu przytłacza ilości tych różnego rodzaju tworów właśnie krasowych, związanych jakby, które ogólnie nazywamy jaskiniami, jest olbrzymia na Jurze. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie ilości tych jaskiń są. Oprócz tego tak naprawdę są odkrywane. Stosunkowo niedawno została odkryta kolejna nowa jaskinia. Więc Jura jest również miejscem, gdzie dokonujemy naprawdę bardzo poważnych odkryć.
7: Jak pan słyszy, że nie wiem, gdzieś odkryto taką jaskinię, to już tutaj takie zboczenie zawodowe wychodzi sobie, myśli, a może jakiś tam owad gdzieś tam sobie gniazdko uwił?
12: Nie, no oczywiście, owady jaskiniowe to jest fantastyczna sprawa i bardzo często coś, co bardzo wyróżnia tą faunę, ten zespół gatunków jakby jaskiniowych, on jest inny, są tak naprawdę gatunki, które są związane tylko z jaskiniami. Bardzo często one wtórnie już utraciły oczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są przykłady ze świata, są nawet nawet tak powiedzmy interesujące jak chociażby ryby bez oczu i tak dalej, płazy bez oczu, specjalnie, kompletnie, w zasadzie nigdy nie wychodzące z jaskiń. U nas tych troglobiontów takich jaskiniowych jest stosunkowo niewiele, ale również się znajdują. Jest więcej takich owadów, zwierząt, które żyją tak naprawdę na granicy. A na Jurze ciekawostka, bo w bardzo dawnych czasach pan właśnie doktor Andrzej Skalski przywiózł gatunki totalnych troglobiontów z takiej rodzinki chrząszczy niewielkich, Spoonomus hygrophilus, tak się nazywa. Przywiózł 50 par i wypuścił w jaskini towarnej. W tej chwili no, na pewno byłoby to bardzo negatywnie odebrane, ale to były bardzo dawne czasy i to w zasadzie było pewne takie doświadczenie, wręcz laboratoryjne, ponieważ jaskinie są izolowane i to jest miejsce, gdzie ten gatunek utrzymuje się, ten gatunek się rozwija, jego populacja jest stabilna, wręcz powiedziałbym wzrasta. Miałem okazję dzięki pomocy Jurka Zygmunta wejść tam właśnie do jaskini towarnej i zobaczyć naocznie, przekonać się, że ten gatunek tam się znajduje. Zresztą no, wrażenia w jaskiniach są niezwykłe. No może poza osobami, które mają klaustrofobię, ale powiem tak, że naprawdę jaskinie to jest inna galaktyka, inny świat.
1: O skarbach jurajskich opowiedział nam Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie, to odsyłamy do Muzeum Częstochowskiego, chociażby do działu archeologicznego. Tak, tak, dlatego, że tam będziecie mieć dowody na to, jak wyglądała wcześniej jurajska przygoda. Oj, możecie być nawet zaskoczeni niektórymi artefaktami.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W tej części programu sprawdzimy, jaki klimat mamy nie tylko w Częstochowie, ale też w okolicznych miejscowościach na Jurze. Sprawdzimy, czy ukształtowanie terenu ma wpływ na to, co za oknem, na to, co leci z chmur i na to, co widać na horyzoncie. Myszkowscy łowcy burz, Damian Różycki.
2: Ciekawe spotkanie.
13: Staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników, co bardzo nas staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. No, jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy. Naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych. I to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowski, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz, ale zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy, też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej, taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze, no i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą, gdzieś gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu nie. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz krótkie podsumowanie Kolei Śląskich dotyczące trasy między Częstochową a Krakowem.
14: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa. Pociągi Kolei Śląskich linii S34 kursują z Częstochowy przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinie i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa. Uruchomienie nowych połączeń pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch nowych przystanków Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów. Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie rosło z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu funkcjonowania połączenia, czyli we wrześniu 2025 roku, z przejazdów pociągami Kolei Śląskich relacji Częstochowa-Kraków-Płaszów skorzystało blisko 39 tysięcy pasażerów, a w maju tego roku już niemal 68 tysięcy pasażerów łącznie. W ciągu roku, przypomnę, przewieźliśmy tutaj 650 tysięcy osób. Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji 4 pary bezpośrednich połączeń na dobę. Wcześniej były to 3 pary, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły 6-osobowe elfy. Do tej pory w dni robocze trasy obsługiwały 4-członowe elfy 2, a w dni wolne 6-członowe elfy 1.
1: O funkcjonowaniu bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem mówił rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. A teraz w programie zmieniamy temat i przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dobatek Obczyńskiej. Pani rzecznik, a potem zainteresowanych oczywiście będziemy odsyłać do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
15: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zachowuje stabilność finansową, co potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz regularny napływ składek zapewniły sprawne finansowanie bieżących świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w drugim kwartale poziom 82,9%, średnia dla całego półrocza to 82,2%, co pozwoliło na zmniejszenie skali wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Dane Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 82,2%, a w drugim kwartale osiągnął nawet 82,9%. Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Wzrost składek i liczby ubezpieczonych to odnotowano w pierwszym półroczu 2026 roku. Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 205 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Środki są przekazywane do funduszu emerytalnego od momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym półroczu tego roku wynosiły one 7,6 miliarda złotych i były wyższe o 39,5% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten wzrost jest przede wszystkim konsekwencją dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której znacznie zwiększyła się wycena aktywów OFE. Dotacja z budżetu państwa jest gwarancją wypłaty świadczeń. Od stycznia do czerwca tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 30 300 000 000 zł środków dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4% kwoty zaplanowanej na cały rok. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na koniec czerwca tego roku było zgłoszonych ponad 16 200 000 osób, czyli o 17,6 000 więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, ponad 70%, dokładnie 70,6%, a kolejne osoby prowadzące działalność gospodarczą, 11,4% oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia agencyjnych lub o świadczenie usług, 9,2%. Warto podkreślić, że coraz większy udział obcokrajowców jest wśród ubezpieczonych i na koniec czerwca stanowili oni 8,2% wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1,340,000 osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, są obywatele Ukrainy, 901,000 oraz obywatele Białorusi, 143,8 000 osób.
16: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała częstochowskich płatników. A jeśli chcecie więcej, to oczywiście ulica Dąbrowskiego, to tam mieści się oddział Zakładu w Częstochowie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przewoje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Już pokrótce mówię, co dziś w programie. Edyta, czekaj. Sprawdzimy, jak wyglądają centra przesiadkowe, na jakim etapie są prace. Mówić też będziemy o rowerowej 17. Przyjrzymy się także pracy strażników miejskich, ale zaczynamy od centrum przesiadkowego, a powstaje ich w tej chwili w naszym regionie kilka.
9: O tym się mówi.
11: Wojciech Ostaszewski, dyrektor Biura Związku Subregionu Północnego.
10: Trochę tak przejedziemy się przez te centra przesiadkowe tutaj w regionie.
11: Tak, oczywiście budujemy dużą ilość centrów przesiadkowych na terenie subregionu północnego. Jest inwestycja w Myszkowie, jest inwestycja w gminie Przyrów, w gminie Poczesna, w Dąbrowie Zielonej, w Koniecpolu. Duża ilość inwestycji. W Kłobucku również, w Krzepicach, także dużo budujemy.
10: Dużo budujecie, dużo się dzieje. Jesteśmy właśnie w Myszkowie. Słychać, że akcja tutaj trwa. Ruszyliście z taką kampanią informacyjną. No, chcecie mieszkańcom, podróżnym uświadamiać co konkretnie?
11: Dokładnie. Na pierwszym miejscu chcemy uświadamiać zdrowy styl życia, czyli przesiadanie się z pojazdów osobowych na pociągi, autobusy, rowery, tak żeby uświadomić tą propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia, no i tak jak żeby najmniej to środowisko nasze zanieczyszczać.
10: Kiedyś takie centra przesiadkowe były charakterystyczne naprawdę dla wielkich miast. Dzisiaj korzystają z tej możliwości mniejsze miejscowości.
11: Tak, tak. Właśnie wcześniej wymieniałem, to są głównie mniejsze miejscowości. No Myszków jest taką największą miejscowością, natomiast pozostałe jak Poczesna, Dąbrowa Zielona czy Krzepice są to małe miejscowości, tak aby mieszkańcy mogli zostawiać swoje samochody i przesiadać się na rowery i pociągi. No taka logistyka, tak, żeby nie zostawiali, że tak powiem, u siebie pod domem czy ewentualnie w innych miejscach, tylko na parkingu strzeżonym, ogrodzonym, żeby ten ruch był zorganizowany.
10: No a ta ekologia ważna jest także w takich regionach turystycznych jak tutaj, bo przecież znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i to są właściwie te miejscowości jurajskie. Tych przybywających, tych turystów jest coraz więcej, a i mieszkańcy tutaj lokalni lubią sobie przyjechać tak z miejscowości do miejscowości i rzeczywiście sposób na to, żeby zostawić to autko, gdzieś tam sobie podjechać, a tak jak pan mówi, przy okazji rzeczywiście pomyśleć o tym środowisku.
11: Tak, można sobie zostawić samochód i oczywiście gdzieś wyjechać u nas na Jurę, czy do gminy Olsztyn, czy gdzieś na Skałki. No na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że nie zostawiają gdzieś po lasach tych samochodów, czy ewentualnie gdzieś na poboczach, tylko właśnie, jak mówiłem wcześniej, na parkingach strzeżonych, idą sobie potem do lasu, na Skałki, czy ewentualnie przyjeżdżają z rowerami i zostawiają samochody, a rowerem wtedy wyjeżdżają do lasu, czy też w okolicy Jury.
10: Panie dyrektorze, ale to wszystko też kosztuje.
11: No kosztuje. Nie da się ukryć, że na te inwestycje, na te centra przesiadkowe chyba poświęciliśmy tam około 90 milionów złotych dofinansowania, tak? To jest 5 dużych projektów. Wśród tych 5 projektów buduje się chyba 18 łącznie centrów przesiadkowych na terenie naszego subregionu. I tak jak mówiłem, 80-90 milionów samego dofinansowania plus wkłady własne 15%, co daje kwotę no ponad 120 milionów, z tego co pamiętam, na budowę tych centrów przesiadkowych.
10: Są bardzo różne centra przesiadkowe.

0: Piątkowe, bo akurat w Myszkowie, no obok jest tutaj dworzec PKP. Co prawda nie ma tramwajów.
1: No nie ma tramwajów, ale jest, jak pani mówiła, jest dworzec PKP, jest pociąg. Tutaj też jest zatoka autobusowa, też przyjeżdżają autobusy, więc będą miejsca do możliwości zostawiania rowerów, więc możliwości przesiadania jest kilka. Natomiast no, na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że tyle możliwości, że tak powiem, jest w tej rotacji na różne rodzaje transportu.
0: Stawiacie na zdrowie, stawiacie ekologię, stąd też zajmujecie się na przykład, no właśnie, też organizacją takich imprez rowerowych, tak? Rajdy?
1: Tak, tak, tak. Rajdy rowerowe, duży rajd rowerowy na terenie miasta Częstochowy i trzech ościennych gmin. Potem mamy na terenie powiatu kłobuckiego duży rajd rowerowy, a jednocześnie nadmienię, że budujemy też bardzo dużą inwestycję składającą się z 7 partnerów, trasę rowerową numer 17. To jest kolejny nasz projekt na też, z tego co pamiętam, ponad 30 milionów złotych budowa takiej trasy rowerowej przez 7 gmin.
0: To właściwie się zadziało, bo ta procedura taka papierkowa właściwie już ruszyła.
1: Tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie już sama dokumentacja jest przygotowana na drogi rowerowe. Złożony wniosek o dofinansowanie. Uzyskaliśmy to dofinansowanie i teraz z tego co wiem, gminy są na etapie przetargów na wykonanie, na wybór wykonawcy robót. My jako Biuro Związku Subregionu jesteśmy liderem tego projektu rowerowego, więc my, po naszej stronie jest przygotowanie dokumentacji, rozliczanie całego projektu przed instytucją zarządzającą. No i jakby trzymanie tych partnerów w ryzach, żeby każdy realizował tę inwestycję no, zgodnie z założonym projektem.
0: 3 lata? Tyle możemy zaczekać na zakończenie inwestycji, takie dopięcie i taką pierwszą przejażdżkę rowerem? Tymi nowymi trasami oczywiście.
1: Tak, tak. Ta trasa numer 17 zaplanowana jest z końcówka tej trasy, budowy tej trasy na 2029 rok, więc no 3 lata przed nami. No, ale trzeba przyznać, no to jest naprawdę no, kilkadziesiąt kilometrów, więc 7 partnerów, więc jest nad czym pracować, jest tego dużo i naprawdę te 3 lata to jest taki realny czas realizacji.
0: Tak jak centra przesiadkowe to też inwestycja i dla mieszkańców lokalnych, no i dla turystów, bo przecież tutaj ta turystyka rowerowa kwitnie w regionie.
1: Centra przesiadkowe, razem trasy rowerowe spinają się, bo większość tej trasy rowerowej właśnie 17 przebiega przez te wszystkie centra przesiadkowe, które budujemy na subregionie. I jeszcze planujemy też, dopowiem, bo planujemy też, mamy przygotowaną dokumentację na 2 dodatkowe trasy rowerowe, trasę numer 609 i trasę 6, to są 2 trasy po subregionie. Te 2 trasy łącznie, z tego co pamiętam, to mają około 150 km przebiegu. Są złożone też wnioski o dofinansowanie, ocenione pozytywnie, no ale czekamy, aż pan marszałek Bóstwa dorzuci nam pieniądze, żeby można było realizować te 2 trasy.
0: To trzymamy kciuki i już czujemy się zaproszeni na otwarcie tych tras.
1: Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam.
0: Coraz bliżej zakończenia budowy centrum przesiadkowego jest chociażby Myszków. To centrum ma stać się jednym z ważnych elementów odnowionego centrum tego miasta, a inwestycja ma ułatwić przesiadanie się między innymi na różne środki transportu, choć znaczenie tej inwestycji ma być szersze. O tym dziś mówić będziemy jeszcze w programie podczas spotkania z burmistrzem tego miasta, a teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik.
2: Prawie 616 tysięcy osób w całym kraju już otrzymało 14. emeryturę. Wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. 14. emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. 14. przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności 14 otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września. W związku z tym, że jest to sobota, pieniądze do do klientów zostały przekazane wcześniej. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 000 osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 000 zł. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem na 15-18, bo 20 września przypada w niedzielę i 25 września. W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł. Oczywiście mówimy tutaj o kwotach brutto. Przy emeryturze lub rencie powyżej tej kwoty dodatkowa wypłata czternastki zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca, otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli otrzyma 1378,49 zł. I ponownie mówimy tutaj o kwotach brutto. Zasada złotówka za złotówkę ma zastosowanie do momentu, gdy pomniejszona kwota czternastki wynosi nie mniej niż 50 zł brutto. Jeśli z wyliczenia wynikałaby niższa kwota, świadczenie nie zostanie wypłacone. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł i 49 groszy. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Warto pamiętać, że z 14 emerytury nie dokonuje się potrąceń ani egzekucji. Od świadczenia pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% oraz w określonych przypadkach zaliczka na podatek dochodowy.
0: Odsyłam po więcej informacji do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego. A ja w naszym programie wracam do centrum przesiadkowego. Teraz Myszków i burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. O tej inwestycji, ale szerzej.
3: Wracamy do sprawy.
4: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa. Witam serdecznie.
5: Panie burmistrzu, no padło tutaj takie hasło hub komunikacyjny, tak?
4: Tak, no powiem tak, w tej chwili to będzie wyglądać, że miasto i ta inwestycja będzie organizować coś, co wcześniej powiedziałem oddolnie. Tak naprawdę te relacje się wytwarzały, dlatego że mamy tutaj prężnie działające stowarzyszenie rowerowe, które krzewi jazdę na rowerze i to takie już działające od ładnych paru lat. No ciągle słyszymy, że albo my, albo sąsiednie Zawiercie jesteśmy tą bramą taką wjazdową na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przybyło przyjeżdżających do naszego miasta, którzy tak naprawdę przejeżdżają przez nasze miasto i podążają do sąsiednich Żarek, Niegowy, Janowa, Złotego Potoku. I my tak współpracując z tymi gminami, widząc jaka rola stoi przed nami, organizując projekt na rewitalizację centrum, mocno zaznaczyliśmy, że w tych pracach projektowych koniecznie trzeba zaznaczyć taką funkcję jak centrum przesiadkowe. I z 30 prawie prac, które były oceniane przez taką fachową komisję urbanistyczną, każda zawierała taki element. Ta zwycięska, która jest w tej chwili realizowana, właśnie też to centrum przesiadkowe realizuje. Także myślę, że mieszkańcy przyjdą, podejdą do tego znacznie z takim dużym zrozumieniem i też z dużą wygodą. Myślę, że zachęcimy też i w tej chwili w świetle tego centrum przesiadkowego nasza polityka parkingowa też jest do tego dostosowana, bo w niedawnym czasie powstały dwie uchwały, które mają porządkować przestrzeń parkingową w centrum miasta i my tak naprawdę będziemy bazować, że to będzie główne miejsce, w którym bezpłatnie ci, co będą chcieli zostawić swoje samochody i zmienić środek lokomocji, będą mogli korzystać. Awaryjnie szykujemy też jeszcze jedno takie miejsce pod abonamenty i ono będzie takie quasi centrum przesiadkowym, no bo to będzie mieć nieodpłatne, a to obok będzie ewentualnie dla tych, którzy to już mogę zdradzić, podjąłem zarządzenie, że to będzie 150 zł miesięcznie, więc 5 zł dziennie. Wydaje mi się, że kwota nie zaporowa, a troszeczkę cywilizująco. Chcemy choćby w ten sposób uzbierać na takie zwykłe funkcje utrzymywania czystości na tych parkingach.
5: W jakim etapie tworzenia centrum jest Myszków?
4: W tej chwili jesteśmy tak naprawdę już na poważnym finiszu, dlatego że mamy zawarte w tej chwili dwa kontrakty. Jeden to osobny przetarg z racji uzyskania dotacji unijnej właśnie na centrum przesiadkowe i on będzie finiszowany, przepraszam za nieprecyzyjność, ale w okolicach października. Natomiast tam to, co Państwo widzicie tu za moimi plecami, to pozostałe 8 etapów z 11. To są prace związane z budową przestrzeni takiej rekreacyjnej, takie ciągi pieszo-rowerowe. Mamy też park, odbudowaliśmy pomnik, więc w różnych częściach tutaj, ale w ścisłym centrum miasta budujemy wiele takich funkcjonalnych rzeczy, które mają ze sobą razem spowodować, że to centrum zyska inne funkcje i kolokwialnie mówiąc odżyje. Spodziewamy się, że koniec roku, początek stycznia będziemy finalizować ten kontrakt, ten ośmioetapowy, także pochwalę się też niedawnym czasie uzyskaliśmy decyzję o uzyskaniu dotacji 5 200 000 na budowę biblioteki, bo tutaj obok stał taki budynek, który my za zgodą konserwatora wyburzyliśmy, ale będziemy musieli go otworzyć. W nim powstanie biblioteka, ale ona będzie miała też szersze funkcje, będzie przyciągać seniorów i też liczymy na to, że to będzie takie reprezentacyjne miejsce, w którym przyjeżdżający będą mogli się na chwilę zatrzymać, zaplanować, gdzie dalej będą podróżować, a biblioteka i miejsce jej towarzyszące też będzie taką zachętą. Także jak dobrze wszystko pójdzie, to z końcem przyszłego roku będziemy mieć 9 z 11 etapów. Na dwoma jeszcze pracujemy.
0: O dużym znaczeniu Centrum Przesiadkowego i Rewitalizacji Miasta mówił burmistrz Włodzimierz Żak.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Tak sobie myślę, że dużo dziś w programie mówiliśmy o centrach przesiadkowych, o udogodnieniach dla rowerzystów. Wspomnieliśmy też o rowerowej 17, no to teraz więcej właśnie w tym rowerowym temacie.
6: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
7: Nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej.
8: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia, no chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
0: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
8: Oczywiście to
0: naraża
8: się. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach
7: swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową. Nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej. Przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej. Taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka. To inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17. I na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
0: Maciej Hasik z MZD w Częstochowie opowiada m.in. o rowerowej 17. No to czekamy na zakończenie tej potężnej inwestycji w naszym regionie, która przebiega przez piękne jurajskie miejscowości. Między innymi. A teraz już w programie zmieniamy temat. Niewiele czasu zostało na złożenie dokumentów. Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mowa tutaj o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych oraz bezpłatnych gorących posiłkach. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa. Tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczania wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze kolegiów, mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele, cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać. Bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane, należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, na przykład wychowania fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. Kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń.
0: A w programie gościliśmy Olgę Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Na początek ważna informacja dla rodziców szukających żłobka dla swoich pociech. Żłobek miejski Reksio w Częstochowie ma jeszcze wolne miejsca. Otwarty jest od 6 do 17, a szczegółowe informacje są na stronie internetowej placówki. Zakończył się drugi etap budowy nowego skweru przy ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie. Powstał nowy plac zabaw wyposażony w piramidę, tunel linowy, trampoliny, różnego rodzaju huśtawki. Jest też siłownia plenerowa. Jesienią rozpocznie się ostatni etap prac zagospodarowanie skweru zielenią. Częstochowa zdobyła ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na unowocześnienie ratusza miejskiego i rezerwatu archeologicznego na Rakowie. Oba projekty zakładają kompleksową modę modernizację i doposażenie przestrzeni wystawienniczych, poprawę funkcjonalności, estetyki, bezpieczeństwa. Kluczowym elementem będzie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych oraz przygotowanie interaktywnych ścieżek edukacyjnych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Szacunkowy koszt obu projektów to 6 milionów złotych. A teraz słów kilka o budżecie obywatelskim. Warto poznać propozycje projektu. W tym celu organizowane są spotkania z mieszkańcami. Zerknijcie na stronę Urzędu Miasta. Huta Częstochowa podpisała memorandum o współpracy z południowo-koreańskim producentem czołgów K2. Spolonizowana wersja ma być montowana w Gliwicach. Zawarte porozumienie otwiera drogę do wykorzystania polskiej stali pancernej w produkcji czołgów, donosi portal naszemiasto.pl. Huta Częstochowa jest jedynym w Polsce producentem specjalistycznych blach grubych, które mogą być wykorzystywane m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Tymczasem Krajowa Izba Kominiarzy rusza z kolejną edycją akcji Zaproś Kominiarza i przypomina właścicielom oraz zarządcom budynków o obowiązkowych kontrolach przewodów kominowych, ich regularnym czyszczeniu. Zachęca też do montażu czujek dymu i czadu.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Jakub Sikora, dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Przede wszystkim zajmujemy się w Częstochowie turystyką. Promujemy miasto w Częstochowie, no i przede wszystkim poza nim, ale nie na tym się zamykamy, bo w czocie mamy również naszych członków, takich jak na przykład gmina Mstów, gmina Olsztyn, restauracje, hotele. To właśnie ich promujemy w gminie i poza naszymi granicami gminy, bo i w całej Polsce. Zdarza się, że jeździmy na targi międzynarodowe. Tam też również promujemy nasze gminy, bo przecież to nie tylko Częstochowa jest z regionem północnym województwa śląskiego, ale wszystkie tutaj gminy i należy wszystkie promować, tak aby do każdego chciał przyjechać coś zobaczyć, bo przecież mamy piękną Jurę krakowsko-częstochowską, mamy piękną Częstochowę, mamy świetne warownie jurajskie, zamki, to wszystko jest warte odwiedzenia i zobaczenia.
0: Kto przyjeżdża tutaj na Jurę, kto przyjeżdża do Częstochowy?
10: To jest bardzo zróżnicowana grupa ludzi, bo na Jurę przyjeżdżają zawsze fanatycy przygód, którzy chcą coś pozwiedzać, pochodzić po skałkach, jaskinie, zobaczyć piękne widoki, ale to też nie możemy się zamykać tylko na tych ludzi, bo również rodziny z dziećmi, to jest świetne miejsce, jest wiele folwarków. Jest wiele miejsc, gdzie można przede wszystkim spędzić aktywnie czas na Jurze. Już nawet nie mówię o tylko wspinaczce i rowerze, ale również są skałki, są spacery, są wpływy kajakowe. Tu jest wiele rzeczy, które można tak naprawdę robić i to nie jest na dzień czy dwa, to jest i nawet atrakcji na tydzień. Tylko to jest w zależności od tego, kto czego szuka. No ale jeśli chodzi o Częstochowę, mamy tutaj dużo turystów, bardzo zróżnicowanych z całego świata, przede wszystkim właśnie przez Jasną Górę. Ale szczerze mówiąc, dużo ludzi przyjeżdża tu zobaczyć samo miasto, bo Jasna Góra wiadomo, że jest w pewnym stopniu sercem tego miasta, ale ludzie przychodzą, pytają, macie piękne miasto, co możemy robić dalej? Polecamy wiele atrakcji, bo tak naprawdę jest ich dużo, są muzea, mamy różne wystawy, mamy też kilka atrakcji komercyjnych. Więcej jest oczywiście tych atrakcji w lato. Można też zobaczyć Park Liśniec. Dużo by opowiadać o takich atrakcjach tak naprawdę, bo to wszystko jest zależne od tego, kto chce co zobaczyć, co zrobić w tej Częstochowie, bo są ludzie, którzy przychodzą, mówią, chcielibyśmy zobaczyć muzea. Wysyłamy ich do muzeów. Chcielibyśmy przeżyć przygodę. Wysyłamy ich na kajaki. Przychodzą, pytają, gdzie się zaczyna szlak Orlich Gniazd, bo zaczynałem rowerowy szlak Orlich Gniazd, zaczynałem pieszy. Także do Częstochowy, jeśli chodzi o turystów, przyjeżdża bardzo zróżnicowana grupa. Staramy się każdemu odpowiedzieć na różne pytania, choć te pytania czasem są ciężkie, to zawsze staramy się coś zaproponować, tak aby każdy był szczęśliwy, że tu w ogóle przyjechał i zwiedził to miasto.
0: Jest taki boom teraz na Jurę.
10: Jest wielki boom na Jurę. Ludzie chcą tu przyjeżdżać, ponieważ Jura już w tym momencie jest lepiej skomunikowana. Są wyznaczone lepiej szlaki, są wyznaczone nowe szlaki przede wszystkim. Tych szlaków jest naprawdę wiele, no ale takie najpopularniejsze to pierwszy szlak Orlich Gniazd rowerowy, szlak Orlich Gniazd, szlak Warowni Jurajskich. To są te szlaki najbardziej popularne, wybierane przez turystów. Ludzie chcą tu zwiedzać, chcą to zobaczyć, chcą tu być i to nas bardzo cieszy, bo tu chodzi o to, żeby właśnie ten region promować. Jura Krakowsko-Częstochowska w zasadzie jest niepowtarzalnym regionem w Polsce. To region, w którym można zrobić wszystko i nic, i jeszcze zobaczyć piękne miejsca.
0: Współpracujecie z gminami, każda z nich ma coś do zaoferowania. Ja myślę, że są jeszcze takie, które nie przystąpiły, a na pewno by chciały przystąpić do tej współpracy, bo to też jest taka motywacja, żeby ta gmina, nie wiem, odnowiła to, co ma ciekawego, jeśli chodzi o jakiś tam zabytek, wypromowała też swój szlak, pochwaliła się, może też odkryła coś nowego u siebie.
10: Cały czas promujemy fakt dołączenia do naszej organizacji. Tak naprawdę z roku na rok ta organizacja się powiększa, bo w samym tym roku udało nam się pozyskać 4 nowych członków. Na przykład jest to restauracja w Olsztynie, w gminie Olsztyn. To jest właśnie restauracja, która jest zbudowana w zabytku. To jest piękna restauracja, zresztą pod zamkiem, w Olsztynie i tak właśnie o nim przychodzą na myśl. Mówiłem również o kajakach. Jura Kajaki, które dołączyły do nas w tym roku, mają świetne spływy kajakowe i kilka swoich punktów. To też jest warte uwagi.
5: Właśnie... Trochę tych cieków wodnych jest.
10: Tak, jest jak najbardziej. I właśnie takie rzeczy chcemy promować, żeby właśnie tacy ludzie przychodzili do nas i mówili, słuchajcie, popromujcie mnie, chcę coś zrobić na Jurze, chcę coś zrobić w Częstochowie, działajmy razem. I ci członkowie co roku przychodzą i jest coraz więcej i to nas właśnie cieszy, bo najważniejsze jest to, aby było ich coraz więcej i abyśmy mogli promować coraz więcej miejsc na Jurze. I ludzie, którzy posiadają różne obiekty turystyczne, obiekty restauracyjne, obiekty hotelarskie, czują odpowiedzialność za turystykę. Wcześniej tak nie było, każdy działał trochę na swoją rękę. Dzisiaj czujemy, że ci ludzie też potrzebują wsparcia, my też de facto potrzebujemy wsparcia w promocji naszej organizacji. To nie jest, to działa oczywiście dwie strony. Natomiast fajne jest to, że ludzie coraz bardziej czują odpowiedzialność za wspólne tworzenie tego miasta, że i miasta, i w zasadzie Jury, i wszystkich gmin całego subregionu północnego województwa śląskiego, ludzie w końcu poczuli odpowiedzialność, że żeby coś się działo, to wszyscy musimy razem działać. Tak to każdy próbował na swoją rękę, a dzisiaj jest zupełnie inaczej, faktycznie dostrzegamy tą współpracę i to jest najważniejsze, żeby właśnie współpracować. My ze Związkiem Gmin Jurajskich również współpracujemy i również jesteśmy ich członkiem. To tak naprawdę jest kilka organizacji zrzeszających te obiekty, te turystyczne organizacje i oczywiście cały czas z nimi współpracujemy. Zresztą jesteśmy w trakcie, jeszcze nie mogę zdradzić, ale jesteśmy w trakcie wydawania nowych wydawnictw właśnie z SGJ-em.
5: Skupmy się na tych osobach młodych. No właśnie, czy więcej jest tych bardzo młodych, czy takich już dojrzałych turystów?
10: Powiem szczerze, że to jest naprawdę, bywa różnie. Dużo w ogóle jest młodych turystów, obcokrajowców. Bardzo dużo faktycznie to przyjeżdża młodych z Francji, z Niemczech, z Węgier i z Włoch. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, nie mogę powiedzieć, że się tu nie pojawiają, bo pojawiają się młodzi ludzie, którzy faktycznie zwiedzają Częstochowę, zwiedzają Jasną Górę, zwiedzają nasze muzea i to nie są ludzie spod Częstochowy, tylko to jest Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Łódź. Przyjeżdżają tu nawet wycieczkami, więc nie można powiedzieć, że tu młodych ludzi nie ma. Wiadomo, że może się zdawać, że to nie są atrakcje dla nich. Natomiast to jest nieprawda, bo osobiście będąc trochę młodszym człowiekiem niż jestem teraz, również z chęcią na przykład zwiedzałem Jasną Górę czy muzea w Częstochowie. Jeszcze w wieku moim, tym młodym, na przykład nie mieliśmy do zaoferowania Starego Rynku, na którym znajduje się Muzeum i Ruiny Starego Ratusza. To też jest bardzo ciekawa wystawa. Więc tak, są młodzi ludzie. Wiadomo, że oczywiście więcej tych starszych. Mam na myśli tutaj wiek tak od 40 w górę, ale młodzi ludzie też tu przyjeżdżają zobaczyć nasze miasto.
5: Dobrze oddycha się częstochowskim powietrzem?
10: Bardzo dobrze. Urodziłem się tutaj, jestem lokalnym patriotą i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie wyjazdu do innego miasta. Częstochowa jest miastem, gdzie nikomu się trochę nie spieszy. Mam takie wrażenie, że w innych miastach czuć, że wszyscy się spieszą, że ten czas trochę inaczej pędzi. Tutaj mam częstochowskie aleje, czasem można sobie wyjść, trochę przemyśleć, tak naprawdę pod drzewkiem, mamy tutaj obok lodziarnię, mamy restaurację, można skorzystać.
5: Przysiąść od tak sobie.
10: Tak, dużo miejsc, żeby sobie przysiąść, ale to nie wszystko, bo jest Park Lisiniec, który w zasadzie kilka lat temu był remontowany. Dzisiaj świetne miejsce, to po prostu posiedzenia, popływania, do przyjazdu z znajomymi. Jesteśmy w trakcie remontu promenady Czesława Niemena, także dzieje się w Częstochowie i dziać się pewnie jeszcze będzie więcej. Niedługo przebudowa Placu Biegańskiego, więc tak naprawdę staramy się w mieście dbać o wszystkie miejsca, nie tylko te turystyczne. Każda dzielnica inna, każda dzielnica ma inny typ człowieka i tak naprawdę każda dzielnica czymś ciekawym się wyróżnia, bo wiadomo, że na przykład Raków, no to stadion dla Rakowa. Każda dzielnica się czymś innym wyróżnia. Wiadomo, na przykład na Rakowie mamy klub RKS Raków, który ma tam swoją siedzibę. Na Zawodziu jest CKM Włókniarz, nasz klub żużlowy. Na Lisińcu jest Park Lisiniec, na północy jest promenada Niemena, w zasadzie na północy i trochę jeszcze na Tysiącleciu, więc tak naprawdę każda dzielnica ma coś ciekawego tutaj do zaoferowania.
5: Zobacz, turystyka sportowa to też jest dobre.
10: Tak, turystyka sportowa jak najbardziej. Tu też nie ukrywam, że wiele ludzi przyjeżdża zobaczyć właśnie nasze obiekty sportowe. Dużo też ludzi przyjeżdża po to, żeby właśnie zatrzymać się w Częstochowie, bo mają zawody na hali sportowej na ulicy Żużlowej. Dużo ludzi przyjeżdża na mecze też, wiadomo, z innych drużyn. Też osiedlają się w Częstochowie na te kilka dni. Szukają hoteli, szukają miejsc, które można zwiedzić. No, wiadomo, że główny cel ich podróży to mecz czy Żużel, ale też sprawdzają i zwiedzają Częstochowę.
0: O tym wszystkim mówił nam Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
3: To warto wiedzieć.
0: Są wydarzenia, które od lat widnieją w kalendarzach i wszystko wskazuje na to, że nie znikną z niego tak szybko. O częściach z nich powiemy w naszym programie. Zanim dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej powie nam o wydarzeniach, które goszczą na kulturalnej mapie Częstochowy, słów kilka o siedzibie. Jakub Sikora.
10: My jako Częstochowska Organizacja Turystyczna ciągle się rozwijamy, ciągle dążymy do tego, żeby się rozwijać. Do tej pory współpracowaliśmy i oczywiście nadal będziemy współpracować z Miejskim Centrum Informacji i właśnie tu znajdowała się nasza siedziba. Natomiast otworzyła się przed nami bardzo fajna i nowa perspektywa przeniesienia się do obiektu, które należy do Muzeum Częstochowskiego, czyli do Zagrody Włościańskiej przy 7 Kamień 4. Nasza nowa siedziba. No i przede wszystkim coś, o co ludzie również pytają, czyli sklep z pamiątkami. I z Jasnej Góry, i z Częstochowy, i z całego subregionu. No i przede wszystkim bliżej do Jasnej Góry, czyli też de facto do naszego członka. No
0: powiedzmy trochę, co szykujecie.
10: Juromania. Święto każdego juromaniaka, który chce odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską. Znany w zasadzie, mam nadzieję, że trochę bardziej znany od kilku lat, Jarmark Częstochowski. Bożonarodzeniowy Jarmark, Gwiazdkowa Aleja na Placu Biegańskiego. I jeszcze serdecznie chciałbym Państwa zaprosić najbliższą młodym imprezę, bo to Festiwal Summer, czyli Częstochowa, organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Częstochowską Organizacją Turystyczną. Festiwal od młodych dla młodych. Festiwal ma swoją historię od 2017 roku, kiedy ja jeszcze de facto będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta poszliśmy do pana prezydenta i poprosiliśmy o to, aby panie prezydencie, niech będzie tu impreza dla młodych ludzi. Ale pan prezydent nam powiedział wtedy, słuchajcie, ale jest, są, przecież są imprezy, ale panie prezydencie, nie, nie. My chcemy mieć imprezę, o której my zdecydujemy. Jak będzie wyglądała, jakie będą atrakcje, jacy będą artyści, jaka scena i tym podobne. I od tamtej pory się zaczęło i impreza cały czas jest tą imprezą miejską, cały czas ją organizujemy i przede wszystkim organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta, czyli przez kogoś, kto najlepiej zna potrzeby w tym mieście młodych ludzi.
0: Cykliczna impreza od lat.
10: Cykliczna impreza od lat, tak jak powiedziałem, zapoczątkowana przez Młodzieżową Radę Miasta. I to cieszy, że mimo wszystko, że zmieniające się warunki w mieście, tak naprawdę budżety i przeszkody, które napotykają młodzi ludzie przy organizacji takiej imprezy, cały czas są akceptowalne i cały czas ci młodzi ludzie mogą się uczyć organizacji tych imprez. Młodzi ludzie potrzebują zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się nowych rzeczy i przede wszystkim zdobywać wiedzę, którą jest nie tak łatwo posiąść, bo organizacja eventów w dzisiejszych czasach nie jest prosta. Tym orzechem do zgryzienia, więc tym bardziej cieszę się, że tych młodych ludzi możemy uczyć takich rzeczy, bo zapewne kiedyś to oni przyjdą i będą to organizować. Niech mają tą wiedzę, niech pozyskują tą wiedzę, niech się uczą, niech wykorzystują to w życiu, bo to właśnie wszystko rozwija. A sama impreza jest wspaniałą inicjatywą, bo naprawdę w tej imprezie chodzi o to, że to właśnie młodzi ludzie decydują o tym, kogo będą chcieli zaprosić. Młodzi ludzie decydują w zasadzie o terminie tej imprezy. Początkowo ta impreza odbywała się na początku wakacji. Natomiast z czasem stwierdziliśmy, że może lepiej nią zakończyć wakacje, tak żeby młodzi ludzie jeszcze te kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli się pobawić i tak właśnie zostało.
0: Taka impreza, takie wydarzenie, które wpisało się na stałe w ten kalendarz imprez kulturalnych, tak jak Frytka Off w Częstochowie na przykład?
10: Tak, na dzień dzisiejszy jest to stałe wydarzenie. Wiemy, że też się nie powinno to zmienić. Cały czas walczymy co roku o to, aby ta impreza była. Wszyscy chcemy, aby to miasto stawało się coraz lepsze i coraz lepsze. Stąd też na przykład taka impreza, bo to inicjatywa od młodych dla młodych.
0: No właśnie, Częstochowa jest chyba takim miastem młodych ludzi.
10: Tak, ja uważam, że Częstochowa jest miastem młodych ludzi, wbrew temu, co ludzie przede wszystkim mówią, bo wiele ludzi nawołuje do tego, że jest tu dużo starszych ludzi. To jest nieprawda. Tu są młodzi ludzie, tu jest życie nocne, tutaj naprawdę dzieje się wiele rzeczy, tylko prawdę mówiąc trzeba trochę poszukać. I tutaj wrócę jeszcze na chwilę do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Mamy tak świetny zespół, który co tydzień wrzuca na nasz fanpage na Facebooku informacje, co dzieje się w Częstochowie i okolicach właśnie w najbliższy weekend albo w tygodniu. W wakacje to wygląda tak, że wrzucamy w tygodniu posty, bo w tygodniu również się wiele dzieje w wakacje. Natomiast jeśli chodzi o te miesiące pozaturystyczne, wrzucamy najczęściej o tym, co dzieje się w najbliższy weekend i warto to obserwować, bo można się wiele rzeczy dowiedzieć.
0: O wydarzeniach tych sztandarowych mówił Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
3: Wkrótce!
11: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Myszkowie. Staram się zmieniać wizerunek Straży Miejskiej, że nie jest jest to formacja wyłącznie sankcyjna, ale robimy też szereg rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczne. My jesteśmy tą służbą, która jest najbliżej mieszkańców.
0: Od tego zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Myszkowie.
11: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej realizujemy go ze Strażą Pożarną i Policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie myszkowskie przedszkola. Na razie to były 6-latki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia, pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
0: To jak wygląda takie spotkanie z przedszkolakiem?
11: O, jest bardzo interesujące i nieprzewidywalne. Wiele lat byłam praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Na dłużej zatrzymamy się w siedzibie Straży Miejskiej w Myszkowie. Sprawdzimy, jak mieszkańcy radzą sobie z ekologią, jakie działania podejmują strażnicy, jeśli chodzi o ten aspekt, i jakim dysponują sprzętem. Powiemy też, na jakie akcje mogą liczyć najmłodsi. Przekonamy się również, czy jurajskie miasto jest czyste. To zaczynamy.
3: Życie w mieście.
0: Siedziba strażników miejskich w Myszkowie mieści się w budynku w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki. Jak postrzegani są mundurowi, jakie akcje prowadzą i z jakim skutkiem? O tym już teraz w mojej rozmowie z panią komendant.
11: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Myszkowie.
0: Zacznę od tego, że rzadko się zdarza tutaj w naszym regionie, na Śląsku, że komendantem Straży Miejskiej jest kobieta.
11: Już to się zmienia troszeczkę. Komendantem tak dużego miasta jak Gliwice również jest kobieta. Ja bardzo się cieszę, że to się zmienia. W ogóle cieszę się, że zmienia się postrzeganie kobiet w służbach mundurowych. Jest to coraz więcej pań w straży, jak i w policji.
0: Panie komendant, zmienia się też opinia o samych strażnikach miejskich, zwłaszcza tutaj w Myszkowie, bardziej działacie profilaktycznie.
11: Zdecydowanie. Ja przez wszystkie lata swojej pracy, jest to już prawie 16 rok, staram się zmieniać wizerunek Straży Miejskiej, że nie jest to formacja wyłącznie sankcyjna, ale robimy też szereg rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczne. My jesteśmy tą służbą, która jest najbliżej mieszkańców.
0: Od tego zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Myszkowie.
11: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej realizujemy go ze Strażą Pożarną i Policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie myszkowskie przedszkola. Na razie to były 6-latki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia, pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
0: To jak wygląda takie spotkanie z przedszkolaki?
11: O, jest bardzo interesujące i nieprzewidywalne. Wiele lat byłam praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą. I wszystkie nasze programy są skierowane na uczestnictwo. Wspomagamy się różnymi pomocami, zestaw edukacyjny Autochodzik, który również nam ułatwi pracę i z którym też wyruszymy do wszystkich myszkowskich szkół i przedszkoli.
0: Coś o tej akcji. Autochodzik.
11: Autochodzik. Tutaj dzieci bardzo praktycznie uczą się bezpiecznych zachowań na ulicy, jeżeli możemy tak powiedzieć bardzo kolokwialnie i prosto. Czyli mamy samochodziki, które dzieciaki zakładają na siebie, są kierowcami, druga grupa jest w ruchu pieszych. Jest zmiana sygnalizacji świetlnej, wszystko jest pod nadzorem strażnika. Myślę, że w praktyczny sposób dużo więcej dzieciakom przekażemy niż przez samą pogadankę.
0: No to jedna z takich akcji.
11: W Myszkowie realizujemy bezpiecznego przedszkolaka, realizujemy program Przyjaciel Pies, bezpieczne wakacje. a w przyszłości na pewno chcemy skierować też programy dla dzieci starszych i na pewno nie zapomnimy o seniorach.
0: Tak, to z psem mnie tak zaintrygowało.
11: Tutaj też już pionierkami w Myszkowie były nasze panie, które pracują w schronisku, bo też spotykały się z młodzieżą i prowadziły profilaktykę. My tutaj bardziej ukierunkowaliśmy Straż Miejską na dzieciaki młodsze, czyli klasy 1-3. Uczymy kontaktu w sytuacji, gdyby doszło do spotkania dziecka z agresywnym psem, ale też tłumaczymy, jakie są obowiązki i że pies to nie tylko radość i zabawa, ale że każdy właściciel psa musi się liczyć też z pewnego rodzaju obowiązkami, które na co dzień wykonuje. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Omawiamy zawody, w których psy pracują, jak pomagają. Ogólnie bardzo szeroki aspekt zakończony zwierzętami dziko żyjącymi. Czyli staramy się poprzez dzieci troszeczkę przekazać też osobom dorosłym, że nie jest naszym celem dokarmianie dzików, wpuszczanie ich do miast, bo to jest też duży problem w Myszkowie. Przy tych zajęciach poruszamy też ten temat. Liczymy na to, że młodzi ludzie przekażą swoim rodzicom i w ten sposób jakoś dotrzemy do szerszej ilości mieszkańców.
0: Przypomnę, że rozmawiam z Beatą Kostrzewą, która jest komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie. Kontynuujemy temat akcji współpracy ze szkołami. Mówić też będziemy o kontroli starych pieców. Sprawdzimy, co wylatuje z myszkowskich kominów. Młode umysły są bardzo chłonne. Mówię tutaj o przedszkolakach. A jeśli chodzi o starszą młodzież tutaj w Myszkowie?
11: Jeżeli chodzi o starszą młodzież, to nasz kontakt tutaj w Myszkowie na razie był bardzo sporadyczny. Bo tutaj z zajęciami do klas starszych na pewno wyruszymy w przyszłym roku. I ja uważam, że każde miasto to inna specyfika, ale nawet w danym mieście każda dzielnica to inna specyfika. Nie narzucamy programów, z którymi do szkoły wchodzimy. Raczej pójdziemy w kierunku spotkań z dyrektorami, z pedagogami i liczymy, że oni wskażą nam, jakie są problemy placówki, a my dostosujemy program odpowiedni dla tej placówki. No i do wieku wiadomo, że inaczej rozmawiamy z młodszymi dziećmi, a zupełnie inaczej wyglądają z dziećmi w klasach 7-8.
0: Dużo się mówi o ekologii, dużo się mówi o działaniach, o wymianie pieców, no ale przy okazji to są też kontrole.
11: Zdecydowanie. Tutaj w Myszkowie, jak chodzi o ekologię, robimy bardzo dużo. Mamy sprzęt do tego odpowiedni, korzystamy z bezobsługowego statku powietrznego, czyli tak zwanego drona, który ułatwia nam te kontrole, nie jest oczywiście jedyną przesłanką przy podjęciu decyzji, czy doszło do wypalania odpadów, czy do takiej sytuacji nie doszło. Strażnicy każdorazowo wchodzą do mieszkania, sprawdzają kocioł, sprawdzają tak naprawdę, czym spalą mieszkańcy, sprawdzają otoczenie kotła i dopiero wtedy podejmują decyzję o zakończeniu interwencji. Ale muszę się też tutaj pochwalić moimi pilotami, którzy tak bardzo już są zaawansowani, że straże z innych miast przyjeżdżają do nas szkolić swoje techniki pilotażu.
0: To powiedzmy teraz coś więcej. No to na czym polega ten sukces wasz?
11: Tak naprawdę na szkoleniach, na tym, że pan burmistrz zainwestował w szkolenie pilotów i już w ubiegłym roku panowie przeszli bardzo intensywne szkolenia. Musi to być skoordynowane oczywiście z patrolem. Pilot, który obsługuje drona, przekazuje drogą radiową. Patrol wówczas wie, w którą posesję dokładnie ma wejść i jakie czynności ma podjąć, ale to nie jest takie proste, żeby połączyć pilotowanie tego bezobsługowego statku z obserwacją i szczytywaniem wszystkich pomiarów, które w tym czasie strażnik ma wyświetlane na laptopie i myślę, że naszym strażnikom idzie to całkiem dobrze.
0: Czyli tak, wylatuje taki dron, on zbiera jakieś dane, pomiary?
11: Tak, pod tego drona podpinana jest głowica antysmogowa, która jest bardzo czuła, wychwytuje wszystkie nieprawidłowości. Operator drona podlatuje pod komin, jest sprawdzana z ogromną dokładnością. Tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie mieszkaniec wrzucił kartkę papieru z gazetki reklamowej i nasz dron już to wychwycił. Wówczas daje komunikat drogą radiową i patrol wchodzi do danego mieszkańca. Tutaj pragnęłabym jeszcze też podkreślić, że utrudnienie kontroli lub niewpuszczenie strażnika jest przestępstwem, więc bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy też byli wyrozumiali i żeby nas nie traktowali jako intruzów. Dopiero wtedy rozpoczyna się cała kontrola, jeżeli zasygnalizuje to operator drona.
0: O to właśnie miałam zapytać, czy to tylko wysyłacie tego drona, czy na przykład same tylko patrole, ale teraz już wiem, że jest dron, że jest patrol, który ewentualnie wchodzi do domu, jeżeli coś jest nie tak. Mieszkańcy chyba wpuścić muszą, ale czy tak chętnie was wpuszczają, żebyście tam spoglądali w ten popiół?
11: Uzupełnię tutaj może jeszcze wypowiedź, że kontrole bez użycia drona też są wykonywane. Czasem musimy zareagować szybko na zgłoszenie mieszkańca, wtedy reagujemy bez użycia drona. Od kiedy ja jestem komendantem, nie było problemu, żeby któryś z mieszkańców odmówił nam wejścia na posesję, nie udostępnił nam pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł i nie uczestniczył w tej kontroli, bo każdorazowo musi być tam pełnoletni właściciel lub użytkownik danej posesji. Z każdej posesji jest sporządzany protokół, który również otrzymuje właściciel.
0: Od razu jest kara za coś takiego, czy na początek jeszcze przychylnym okiem patrzycie?
11: Tutaj zawsze zostawiam decyzję strażnikom. To oni są na miejscu, to oni oceniają sytuację. Oczywiście bierzemy pod uwagę ubóstwo ekonomiczne i każdą interwencję w posesji, w której jeszcze jest kocioł, który nie powinien być użytkowany, każda taka interwencja jest zakończona zgodnie z tym, co postanowi strażnik, czyli pouczeniem, mandatem lub wnioskiem do sądu, ale na pewno informujemy, że mamy tutaj też świetnych fachowców w urzędzie, którzy są w stanie pomóc pozyskać środki z różnych programów, jakby Czyste Powietrze i innych, że to nie jest tak, że cały koszt wymiany kotła musi zostać po stronie właściciela.
0: Bolączką mieszkańców Jury są często też odpady, śmieci, które pojawiają się w lasach, ale często też gdzieś przy posesji. No i wtedy też jest tutaj reakcja z waszej strony.
11: Zdecydowanie i tutaj dzięki zaangażowaniu pana burmistrza będziemy mieli patrole rowerowe w Myszkowie. Jesteśmy tutaj pionierami, jak chodzi o to miasto, bo żadna ze służb nie prowadzi tego rodzaju patroli i myślę, że to pomoże nam troszeczkę wjechać w miejsca trudno dostępne topograficznie, gdzie najczęściej dochodzi do wyrzucania odpadów, gdzie dochodzi do podrzucania nam śmieci, a przede wszystkim na czym mi też bardzo zależy, żeby zwiększyć kontakt strażnika z mieszkańcem, bo jednak chyba zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać kontakt ze strażnikiem, który gdzieś zatrzyma się rowerem, niż strażnikiem, który na co dzień jeździ samochodem.
0: Dziękuję, rozmawiałam z Beatą Kostrzewą, komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie, ale w temacie ekologii jeszcze zostajemy.
3: To warto wiedzieć.
0: Czym oddychają mieszkańcy Myszkowa, co pokazują wskaźniki, o tym powie nam burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak.
4: Bez względu na nasze działania, Myszków był opomiarowany stacją, która badała poziom pyłu i tych innych jakby oddziaływań, których się teraz mocno mówi, czyli tych działań związanych ze smogiem. Ukształtowanie terenu nam dodatkowo nie sprzyja, bo gminy, które są, mają większą jakby przewietrzanie, ta róża wiatrów sprzyja takim miejscowościom, to przy opomiarowaniu takie gminy wypadają lepiej. My wypadaliśmy zawsze gorzej. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Chcę uspokoić mieszkańców szeroko pojętego województwa śląskiego. To nie jest tak, że jak jakaś gmina jest na liście rankingowej, to znaczy, że ona jest najgorsza. Bronię tutaj Myszkowa, bo my na tej liście jesteśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy opomiarowani. Są miejsca, które nie są opomiarowane i nie mamy wiedzy, czy one nie znajdowałyby się na przykład na niechlubnych miejscach. I my przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy spać spokojnie. Wolimy wiedzieć, wolimy się badać i wolimy stosować profilaktykę i antidot. I dlatego szereg działań, o których już była mowa, dlatego też ta akcja zacieleniania, ale jednocześnie też weszliśmy w kierunku, że podjęliśmy współpracę z dwoma uczelniami, między innymi była Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych i te szkoły przywiodły nam partnera z Norwegii i na terenie miasta testowano mierniki badające poziom stężenia tych różnych substancji. Staliśmy się takim poliganem, dzięki czemu zakres opomiarowania na kilka lat w mieście, łącznie z 8 plus 1, 9 czynników, wzrósł do prawie 104. To oddziaływało jakby in pozytyw dla uświadamiania społeczeństwa, bo naraz mieszkańcy patrzyli w to i mówią, no dlaczego tam, nie wiem, dwie ulice dalej pali się na czerwono, a u mnie na żółto, gdzie żółto już jest przekroczony poziom, bo tylko zielony kolor uspokaja. No i uruchomiliśmy też intensyfikację działań naszej Straży Miejskiej, dlatego, że pojawiały się takie nawyki, że niektóre gospodarstwa domowe uruchamiały proces rozpalania w piecu, wiedząc, że Straż Miejska już nie pracuje. No w międzyczasie pozyskaliśmy środki finansowe, mamy drona, mamy jeżdżące laboratorium, Straż Miejska porusza się samochodem elektrycznym, bez względu na dyskusję, czy elektryczny jest ekologiczny, czy nie. Po prostu idziemy jakby z duchem czasu, czasu i wprowadziliśmy wyrywkowo, to nie jest permanentnie, nocne dyżury Straży Miejskiej. Zmieniliśmy regulamin pracy w urzędzie. No i Straż Miejska zaczęła kontrolować dronem, latać nad kominami mieszkańców, wyłapując takich, którzy w okresie, kiedy wydawało im się, że nie są kontrolowani, nie do końca palili tym, co należy. Muszę powiedzieć, że chciałbym taką sytuację, żeby się pojawiły u mnie wątki, że Straż Miejska od strony ekologicznej nie jest potrzebna. No i jeszcze pewnie trochę lat upłynie, zanim coś takiego się stanie. I nie chciałbym, żeby Straż Miejska miała powody do upominania, karania. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Ale co ciekawe, my Polacy mamy taką przypadłość, że nie lubimy, jak ktoś coś złego robi, a my to piętnujemy. Otóż w przypadku ekologii wyraźnie społeczeństwo odwróciło tendencję. Bije się brawo naszej Straży Miejskiej i wymaga się, żeby tych patroli było jeszcze więcej. Więc my też mierzymy oczywiście koszty, mierzymy siły na zamiary, też nie chcemy wprowadzić zasad jakiejś permanentnej kontroli. Natomiast te wyrywkowe kontrole spowodowały, że też nam się to poprawia, bo zmieniają się postawy i bardzo szybko rośnie świadomość u tych, u których się ta świadomość jeszcze nie pojawiła. Także obiecujemy sobie też po tym, czyli oprócz oczywiście dofinansowania, wychodzenia naprzeciw, bardziej hołdujemy tym zasadom pozytywnym, no to gdzieś tam ten element taki dyscyplinujący w postaci tych działań, o których mówiłem, też się znajduje. Efekt, bo tam kilka jest pomiarów, bo jest benzopiren, jest PM10, czyli w zakresie różnych jakby oddziaływań jest mierzona ta lista. No i my z tej listy przesuwamy się w dół i niedługo myszków z tej listy zniknie.
0: O coraz czystszym powietrzu w Myszkowie mówił nam burmistrz miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję. I to wszystko, co przygotowałam na dzisiaj w programie. Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompas.jutra.

0: jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
3: W niedzielny przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
4: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
4: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
6: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
4: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili.
8: Radio Złote Przeboje.
3: Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonnie.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bain, Jam, Oscar Zyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Seal It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
15: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. To Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bajm, Jen, Oskar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki,

0: zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
3: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
2: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilaf i Warszawa to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

pan Obalej w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet, a najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
0: Reklama.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać między innymi słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Częstochowa, ulica Bohaterów Katynia 158. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Vine, Jam, Oscar Zyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
9: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego pranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 4 dni, jedno miasto, 500 lat historii. Gwarki już od 10 do 13 września w Tarnowskich Górach. Na scenie Young Leosia, Bime, Jam, Oskar Cyms, Alien i Mighties, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Überschlesien. W niedzielę o 11 spektakularny pochód gwarkowski w rozszerzonej jubileuszowej formule. Do tego masa wydarzeń towarzyszących, pikniki rodzinne, kiermasze, wystawy i ogromna strefa gastro. Gwarki 2026. Święto, którego nie można przegapić.
7: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół.

0: Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
2: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
1: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open. W singlu kobiet wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie 18, w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach 19, w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Radio Złote Przeboje. 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I Patrick Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 miligramów hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Salon Kia Odyssey Bugajska 6x8. Odyssey-kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydziąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
3: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik

0: To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
1: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
0: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to... Pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60., więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Częstochowa, ulica Bohaterów Katynia 158. www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre

0: CC Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

0: Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
13: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
14: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
6: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołchobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane.

0: bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
1: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
2: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00, to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Desiree w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
9: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
10: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
9: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
8: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył

0: Pogoda.
1: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: To artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz z

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: Salon Kia Odyssey Bugajska 6x8. Odyssey-kia.pl.
0: Kia. Movement that inspires.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

przyjemnie kołysze was takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
4: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
6: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
5: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
5: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali

0: Ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Then we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Przydomek nadali mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne bum bum bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Częstochowa, ulica Bohaterów, Katynia 158. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
14: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
13: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
12: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się

Niedzielną, popołudniową siestę, to wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Barbara Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: sama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
19: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować. No jakieś właśnie. Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb. Będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze. Słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska, BIS. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
15: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
14: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
16: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
17: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
18: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
17: Z Danii.
14: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
20: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
20: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata, bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radio Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radio Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka. Reklama.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shakey Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: Salon Kia Odyssey, Bugajska 6x8. Odyssey-kia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Yeah.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
3: To co, przekonałem cię?
4: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
12: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No, a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
11: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu? Z Radiem Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

Do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. Dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: Salon Kia Odyssey, Bugajska 6x8. Odyssey-kia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.

okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
14: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
16: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
14: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Magnes w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie. Bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd. I po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje? Dim, dim, dim, dim.

zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo. W radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Mother Talking. Sherry, Sherry lady, going through emotion, love is where you find it, listen to your heart. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których obaj je praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Mother Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Mother Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wołosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz, Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Częstochowa, ulica Bohaterów Katynia 158. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tłumaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Jak to nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
0: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Już pokrótce mówię, co dziś w programie. Edyta, czekaj. Sprawdzimy, jak wyglądają centra przesiadkowe, na jakim etapie są prace. Mówić też będziemy o rowerowej 17. Przyjrzymy się także pracy strażników miejskich, ale zaczynamy od centrum przesiadkowego, a powstaje ich w tej chwili w naszym regionie kilka.
6: O tym się mówi.
8: Wojciech Ostaszewski, dyrektor Biura Związku Subregionu Północnego.
7: Trochę tak przejedziemy się przez te centra przesiadkowe tutaj w regionie.
8: Tak, oczywiście. Budujemy dużo ilość centrów przesiadkowych na terenie subregionu północnego. Jest inwestycja w Myszkowie, jest inwestycja w gminie Przyrów, w gminie Poczesna, w Dąbrowie Zielonej, w Koniecpolu. Duża ilość inwestycji. W Kłobucku również, w Krzepicach, także dużo budujemy.
7: Dużo budujecie, dużo się dzieje. Jesteśmy właśnie w Myszkowie. Słychać, że akcja tutaj trwa. Ruszyliście z taką kampanią informacyjną. No, chcecie mieszkańcom, podróżnym uświadamiać co konkretnie?
8: Dokładnie. Na pierwszym miejscu chcemy uświadamiać zdrowy styl życia, czyli przesiadanie się z pojazdów osobowych na pociągi, autobusy, rowery. Tak, żeby uświadomić tą propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia. No i tak, jak żeby najmniej to środowisko nasze zanieczyszczać.
7: Kiedyś takie centra przesiadkowe były charakterystyczne naprawdę dla wielkich miast. Dzisiaj korzystają z tej możliwości mniejsze miejscowości.
8: Tak, tak. Właśnie wcześniej wymieniałem, to są głównie mniejsze miejscowości. No, Myszków jest taką największą miejscowością, natomiast pozostałe, jak Poczesna, Dąbrowa Zielona czy Krzepice, są to małe miejscowości. Tak, aby mieszkańcy mogli zostawiać swoje samochody i przesiadać się na rowery i pociągi. No, taka logistyka, tak? Żeby nie zostawiali, że tak powiem, u siebie pod domem, czy ewentualnie w innych miejscach, tylko na parkingu strzeżonym, ogrodzonym, żeby ten ruch był zorganizowany.
7: No, a ta ekologia ważna jest także w takich regionach turystycznych, jak tutaj, bo przecież znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i to są właściwie te miejscowości jurajskie. Tych przybywających, tych turystów jest coraz więcej, a i mieszkańcy tutaj lokalni lubią sobie przyjechać tak z miejscowości do miejscowości i rzeczywiście sposób na to, żeby zostawić to autko, gdzieś tam sobie podjechać, a tak jak pan mówi, przy okazji rzeczywiście pomyśleć o tym środowisku.
8: Tak, można sobie zostawić samochód i oczywiście gdzieś wyjechać u nas na Jurę, czy do gminy Olsztyn, czy gdzieś na Skałki. No na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że nie zostawiają gdzieś po lasach tych samochodów, czy ewentualnie gdzieś na poboczach, tylko właśnie, jak mówiłem wcześniej, na parkingach strzeżonych, idą sobie potem do lasu, na Skałki, czy ewentualnie przyjeżdżają z rowerami i zostawiają samochody, a rowerem wtedy wyjeżdżają do lasu, czy też w okolicy Jury.
7: Panie dyrektorze, ale to wszystko też kosztuje.
8: No kosztuje. Nie da się ukryć, że na te inwestycje, na te centra przesiadkowe chyba poświęciliśmy tam około 90 milionów złotych dofinansowania, tak? To jest 5 dużych projektów. Wśród tych 5 projektów buduje się chyba 18 łącznie centrów przesiadkowych na terenie naszego subregionu. I tak jak mówiłem, 80-90 milionów samego dofinansowania plus wkłady własne 15%, co daje kwotę ponad 120 milionów, z tego co pamiętam, na budowę tych centrów przesiadkowych.
7: Są bardzo różne centra przesiadkowe, bo akurat w Myszkowie, no obok jest tutaj dworzec PKP, co prawda nie ma tramwajów.
8: No nie ma tramwajów, ale jest, jak pani mówiła, jest dworzec PKP, jest pociąg, tutaj też jest zatoka autobusowa, też przyjeżdżają autobusy. więc będą miejsca do możliwości zostawiania rowerów, więc możliwości przesiadania jest kilka. Natomiast no, na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że tyle możliwości, że tak powiem, jest w tej rotacji na różne rodzaje transportu.
7: Stawiacie na zdrowie, stawiacie ekologię, stąd też zajmujecie się na przykład no właśnie też organizacją takich imprez rowerowych, tak? Rajdy?
8: Tak, tak, tak. Rajdy rowerowe, duży rajd rowerowy na terenie miasta Częstochowy i trzech ościennych gmin. Potem mamy na terenie powiatu kłobuckiego duży rajd rowerowy, a jednocześnie nadmienię, że budujemy też bardzo dużą inwestycję składającą się z 7 partnerów, trasę rowerową numer 17. To jest kolejny nasz projekt na też, z tego co pamiętam, ponad 30 milionów złotych budowa takiej trasy rowerowej przez 7 gmin.
7: To właściwie się zadziało, bo ta procedura taka papierkowa właściwie już ruszyła.
8: Tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie już sama dokumentacja jest przygotowana na drogi rowerowe. Złożony wniosek o dofinansowanie. Uzyskaliśmy to dofinansowanie i teraz z tego co wiem, gminy są na etapie przetargów na wykonanie, na wybór wykonawcy robót. My jako Biuro Związku Subregionu jesteśmy liderem tego projektu rowerowego, więc my po naszej stronie jest przygotowanie dokumentacji, rozliczanie całego projektu przed instytucją zarządzającą, no i jakby trzymanie tych partnerów w ryzach, żeby każdy realizował tę inwestycję no, zgodnie z założonym projektem.
7: 3 lata? Tyle możemy zaczekać na zakończenie inwestycji, takie dopięcie i taką pierwszą przejażdżkę rowerem? Tymi nowymi trasami oczywiście.
8: Bo... Tak, tak. Ta trasa numer 17 zaplanowana jest z końcówka tej trasy, budowy tej trasy na 2029 rok, więc no 3 lata przed nami. No ale trzeba przyznać, no to jest naprawdę no kilkadziesiąt kilometrów, więc 7 partnerów, więc jest nad czym pracować, jest tego dużo i naprawdę te 3 lata to jest taki realny czas realizacji.
7: Tak jak centra przesiadkowe to też inwestycja i dla mieszkańców lokalnych, no i dla turystów, bo przecież tutaj ta turystyka rowerowa kwitnie w regionie.
8: Centra przesiadkowe, razem trasy rowerowe spinają się, bo większość tej trasy rowerowej właśnie 17 przebiega przez te wszystkie centra przesiadkowe, które budujemy na subregionie. Jeszcze planujemy też, dopowiem, bo planujemy też, mamy przygotowaną dokumentację na 2 dodatkowe trasy rowerowe, trasę numer 609 i trasę 6, to są 2 trasy po subregionie. Te 2 trasy łącznie z tego co pamiętam, to mają około 150 km przebiegu. Są złożone też wnioski o dofinansowanie, o dofinansowanie ocenione pozytywnie, no ale czekamy aż pan marszałek województwa dorzuci nam pieniądze,

0: wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na 6 dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. 14. emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. 14. przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności czternastkę otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września. W związku z tym, że jest to sobota, pieniądze do klientów zostały przekazane wcześniej. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 000 osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 milionów złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem na 15-18, bo 20 września przypada w niedzielę i 25 września. W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł. Oczywiście mówimy tutaj o kwotach brutto. Przy emeryturze lub rencie powyżej tej kwoty dodatkowa wypłata czternastki zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca, otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli otrzyma 1378,49 zł. I ponownie mówimy tutaj o kwotach brutto. Zasada złotówka za złotówkę ma zastosowanie do momentu, gdy pomniejszona kwota czternastki wynosi nie mniej niż 50 zł brutto. Jeśli z wyliczenia wynikałaby niższa kwota, świadczenie nie zostanie wypłacone. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Warto pamiętać, że z 14 emerytury nie dokonuje się potrąceń ani egzekucji. Od świadczenia pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% oraz w określonych przypadkach zaliczka na podatek dochodowy.
1: Odsyłam po więcej informacji do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
2: A ja w naszym programie wracam do centrum przesiadkowego. Teraz Myszków i burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. O tej inwestycji, ale szerzej.
3: Wracamy do sprawy.
4: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa, witam serdecznie.
5: Panie burmistrzu, no padło tutaj takie hasło hub komunikacyjny, tak?
4: Tak, no powiem tak, w tej chwili to będzie wyglądać, że miasto i ta inwestycja będzie organizować coś, co wcześniej powiedziałem oddolnie. Tak naprawdę te relacje się wytwarzały, dlatego że mamy tutaj prężnie działające stowarzyszenie rowerowe, które krzewi jazdę na rowerze i to takie już działające od ładnych paru lat. No ciągle słyszymy, że albo my, albo sąsiednie Zawiercie jesteśmy tą bramą taką wjazdową na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przybyło przyjeżdżających do naszego miasta, którzy tak naprawdę przejeżdżają przez nasze miasto i podążają do sąsiednich Żarek, Niegowy, Janowa, Złotego Potoku. I my tak współpracując z tymi gminami, widząc jaka rola stoi przed nami, organizując projekt na rewitalizację centrum, mocno zaznaczyliśmy, że w tych pracach projektowych koniecznie trzeba zaznaczyć taką funkcję jak centrum przesiadkowe. I z 30 prawie prac, które były oceniane przez taką fachową komisję urbanistyczną, każda zawierała taki element. Ta zwycięska, która jest w tej chwili realizowana, właśnie też to centrum przesiadkowe realizuje. Także myślę, że mieszkańcy podejdą do tego znacznie z takim dużym zrozumieniem i też z dużą wygodą. Myślę, że zachęcimy też i w tej chwili w świetle tego centrum przesiadkowego nasza polityka parkingowa też jest do tego dostosowana, bo w niedawnym czasie powstały dwie uchwały, które mają porządkować przestrzeń parkingową w centrum miasta i my tak naprawdę będziemy bazować, że to będzie główne miejsce, w którym bez

0: bezpłatnie ci, co będą chcieli zostawić swoje samochody i zmienić środek lokomocji, będą mogli korzystać. Awaryjnie szykujemy też jeszcze jedno takie miejsce pod abonamenty i ono będzie takie quasi centrum przesiadkowym, no bo to będzie mieć nieodpłatne, a to obok będzie ewentualnie dla tych, którzy to już mogę zdradzić, podjąłem zarządzenie, że to będzie 150 zł miesięcznie, więc 5 zł dziennie. Wydaje mi się, że kwota niezaporowa, a troszeczkę cywilizująco chcemy choćby w ten sposób uzbierać na takie zwykłe funkcje utrzymywania czystości na tych parkingach.
1: W jakim etapie tworzenia centrum jest Myszka?
0: W tej chwili jesteśmy tak naprawdę już na poważnym finiszu, dlatego że mamy zawarte w tej chwili dwa kontrakty. Jeden to osobny przetarg z racji uzyskania dotacji unijnej właśnie na centrum przesiadkowe i on będzie finiszowany, przepraszam za nieprecyzyjność, ale w okolicach października. Natomiast tam to, co Państwo widzicie tu za moimi plecami, to pozostałe 8 etapów z 11. To są prace związane z budową przestrzeni takiej rekreacyjnej, takie ciągi pieszo-rowerowe. Mamy też park, odbudowaliśmy pomnik, więc w różnych częściach tutaj, ale w ścisłym centrum miasta budujemy wiele takich funkcjonalnych rzeczy, które mają ze sobą razem spowodować, że to centrum zyska inne funkcje i kolokwialnie mówiąc odżyje. Spodziewamy się, że koniec roku, początek stycznia będziemy finalizować ten kontrakt, ten ośmioetapowy, także pochwalę się też, niedawnym czasie uzyskaliśmy decyzję o uzyskaniu dotacji 5 200 000 na budowę biblioteki, bo tutaj obok stał taki budynek, który my za zgodą konserwatora wyburzyliśmy, ale będziemy musieli go otworzyć. W nim powstanie biblioteka, ale ona będzie miała też szersze funkcje, będzie przyciągać seniorów i też liczymy na to, że to będzie takie reprezentacyjne miejsce, w którym przyjeżdżający będą mogli się na chwilę zatrzymać, zaplanować, gdzie dalej będą podróżować, a biblioteka i miejsce jej towarzyszące też będzie taką zachętą. Także jak dobrze wszystko pójdzie, to z końcem przyszłego roku będziemy mieć 9 z 11 etapów, na dwóma jeszcze pracujemy.
1: O dużym znaczeniu centrum przesiadkowego i rewitalizacji miasta mówił burmistrz Włodzimierz Żak.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Tak sobie myślę, że dużo dziś w programie mówiliśmy o centrach przesiadkowych, o udogodnieniach dla rowerzystów. Wspomnieliśmy też o rowerowej 17, no to teraz więcej właśnie w tym rowerowym temacie.
3: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
4: Nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej.
5: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia, no chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
5: Oczywiście to
1: naraża
5: się. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 km infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 km nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowie i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową. Nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej. Przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej. Ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej. Taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka. To inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17. I na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: Maciej Hasik z MZD w Częstochowie opowiada m.in. o rowerowej 17. No to czekamy na zakończenie tej potężnej inwestycji w naszym regionie, która przebiega przez piękne jurajskie miejscowości. Między innymi. A teraz już w programie zmieniamy temat. Niewiele czasu zostało na złożenie dokumentów. Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mowa tutaj o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych oraz bezpłatnych gorących posiłkach. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa. Tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczania wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze, kolegiów mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele, cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać. Bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane, należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, np. wychowania fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń.
1: A w programie gościliśmy Olgę Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Na początek ważna informacja dla rodziców szukających żłobka dla swoich pociech. Żłobek miejski Reksio w Częstochowie ma jeszcze wolne miejsca. Otwarty jest od 6 do 17, a szczegółowe informacje są na stronie internetowej placówki. Zakończył się drugi etap budowy nowego skweru przy ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie. Powstał nowy plac zabaw wyposażony w piramidę, tunel linowy, trampoliny, różnego rodzaju huśtawki. Jest też siłownia plenerowa. Jesienią rozpocznie się ostatni etap prac zagospodarowanie skweru zielenią. Częstochowa zdobyła ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na unowocześnienie ratusza miejskiego i rezerwatu archeologicznego na Rakowie. Oba projekty zakładają kompleksową modernizację i doposażenie przestrzeni wystawienniczych, poprawę funkcjonalności estetyki bezpieczeństwa. Kluczowym elementem będzie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych oraz przygotowanie interaktywnych ścieżek edukacyjnych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Szacunkowy koszt obu projektów to 6 milionów złotych. A teraz słów kilka o budżecie obywatelskim. Warto poznać propozycje projektu. W tym celu organizowane są spotkania z mieszkańcami. Zerknijcie na stronę Urzędu Miasta. Huta Częstochowa podpisała memorandum o współpracy z południowo-koreańskim producentem czołgów K2. Spolonizowana wersja ma być montowana w Gliwicach. Zawarte porozumienie otwiera drogę do wykorzystania polskiej stali pancernej w produkcji czołgów, donosi portal naszemiasto.pl. Huta Częstochowa jest jedynym w Polsce producentem specjalistycznych blach grubych, które mogą być wykorzystywane m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Tymczasem Krajowa Izba Kominiarzy rusza z kolejną edycją akcji Zaproś Kominiarza i przypomina właścicielom oraz zarządcom budynków o obowiązkowych kontrolach przewodów kominowych, ich regularnym czyszczeniu. Zachęca też do montażu czujek dymu i czadu.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Jakub Sikora, dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Przede wszystkim zajmujemy się w Częstochowie turystyką. Promujemy miasto w Częstochowie, no i przede wszystkim poza nim, ale nie na tym się zamykamy, bo w czocie mamy również naszych członków, takich jak na przykład gmina Mstów, gmina Olsztyn, restauracje, hotele. To właśnie ich promujemy w gminie i poza naszymi granicami gminy, bo i w całej Polsce. Zdarza się, że jeździmy na targi międzynarodowe. Tam też również promujemy nasze gminy, bo przecież to nie tylko Częstochowa jest z regionem północnym województwa śląskiego, ale wszystkie tutaj gminy i należy wszystkie promować, tak aby do każdego chciał przyjechać coś zobaczyć, bo przecież mamy piękną Jurę krakowsko-częstochowską, mamy piękną Częstochowę, mamy świetne warownie jurajskie, zamki, to wszystko jest warte odwiedzenia i zobaczenia.
1: Kto przyjeżdża tutaj na Jurę, kto przyjeżdża do Częstochowy?
7: To jest bardzo zróżnicowana grupa ludzi, bo na Jurę przyjeżdżają zawsze fanatycy przygód, którzy chcą coś pozwiedzać, pochodzić po skałkach, jaskinie, zobaczyć piękne widoki, ale to też nie możemy się zamykać tylko na tych ludzi, bo również rodziny z dziećmi, to jest świetne miejsce, jest wiele folwarków. Jest wiele miejsc, gdzie można przede wszystkim spędzić aktywnie czas na Jurze. Już nawet nie mówię o tylko spinaczce i rowerze, ale również są skałki, są spacery, są wpływy kajakowe. Tu jest wiele rzeczy, które można tak naprawdę robić i to nie jest na dzień czy dwa, to jest i nawet atrakcji na tydzień. Tylko to jest w zależności od tego, kto czego szuka. No ale jeśli chodzi o Częstochowę, mamy tutaj dużo turystów, bardzo zróżnicowanych z całego świata, przede wszystkim właśnie przez Jasną Górę. Ale szczerze mówiąc, dużo ludzi przyjeżdża tu zobaczyć samo miasto, bo Jasna Góra wiadomo, że jest w pewnym stopniu sercem tego miasta, ale ludzie przychodzą, pytają, macie piękne miasto, co możemy robić dalej? Polecamy wiele atrakcji, bo tak naprawdę jest ich dużo, są muzea, mamy różne wystawy, mamy też kilka atrakcji komercyjnych. Więcej jest oczywiście tych atrakcji w lato. Można też zobaczyć Park Liśniec. Dużo by opowiadać o takich atrakcjach tak naprawdę, bo to wszystko jest zależne od tego, kto chce co zobaczyć, co zrobić w tej Częstochowie, bo są ludzie, którzy przychodzą, mówią, chcielibyśmy zobaczyć muzea. Wysyłamy ich do muzeów. Chcielibyśmy przeżyć przygodę. Wysyłamy ich na kajaki. Przychodzą, pytają, gdzie się zaczyna szlak Orlich Gniazd, bo zaczynałem rowerowy szlak Orlich Gniazd, zaczynałem pieszy. Także do Częstochowy, jeśli chodzi o turystów, przyjeżdża bardzo zróżnicowana grupa. Staramy się każdemu odpowiedzieć na różne pytania, choć te pytania czasem są ciężkie, to zawsze staramy się coś zaproponować, tak aby każdy był szczęśliwy, że tu w ogóle przyjechał i zwiedził to miasto.
1: Jest taki boom teraz na Jurę.
7: Jest wielki boom na Jurę. Ludzie chcą tu przyjeżdżać, ponieważ Jura już w tym momencie jest lepiej skomunikowana. zmiana, są wyznaczone lepiej szlaki, są wyznaczone nowe szlaki przede wszystkim. Tych szlaków jest naprawdę wiele, no ale takie najpopularniejsze to pierwszy szlak Orlich Gniazd rowerowy, szlak Orlich Gniazd, szlak Warowni Jurajskich, to są te szlaki najbardziej popularne, wybierane przez turystów. Ludzie chcą tu zwiedzać, chcą to zobaczyć, chcą tu być i to nas bardzo cieszy, bo tu chodzi o to, żeby właśnie ten region promować. Jura Krakowsko-Częstochowska w zasadzie jest niepowtarzalnym regionem w Polsce. To region, w którym można zrobić wszystko i nic i jeszcze zobaczyć piękne miejsca.
8: Współpracujecie z gminami, każda z nich ma coś do zaoferowania. Ja myślę, że są jeszcze takie, które nie przystąpiły, a na pewno by chciały przystąpić do tej współpracy, bo to też jest taka motywacja, żeby ta gmina, nie wiem, odnowiła to, co ma ciekawego, jeśli chodzi o jakiś tam zabytek, wypromowała też swój szlak, pochwaliła się, może też odkryła coś nowego u siebie.
7: Cały czas promujemy fakt dołączenia do naszej organizacji. Tak naprawdę z roku na rok ta organizacja się powiększa, bo w samym tym roku udało nam się pozyskać 4 nowych członków. Na przykład jest to restauracja w Olsztynie, w gminie Olsztyn. To jest właśnie restauracja, która jest zbudowana w zabytku. To jest piękna restauracja, zresztą pod zamkiem w Olsztynie. I tak właśnie o nim przychodzą na myśl. Mówiłem również o kajakach. Jura Kajaki, które dołączyły do nas w tym roku. Mają świetne spływy kajakowe i kilka swoich punktów. To też jest warte uwagi.
8: Właśnie... Trochę tych cieków wodnych jest.
7: Tak, tak, tak. Jest jak najbardziej. I właśnie takie rzeczy chcemy promować, żeby właśnie tacy ludzie przychodzili do nas i mówili, słuchajcie, popromujcie mnie. Chcę coś zrobić na Jurze. Chcę coś zrobić w Częstochowie. Działajmy razem. I ci członkowie co roku przychodzą. Ich jest coraz więcej. I to nas właśnie cieszy, bo najważniejsze jest to, aby było ich coraz więcej, abyśmy mogli promować coraz więcej miejsc na Jurze. I ludzie, którzy posiadają różne obiekty turystyczne, obiekty restauracyjne, obiekty hotelarskie, czują odpowiedzialność za turystykę. Wcześniej tak nie było, każdy działa trochę na swoją rękę. Dzisiaj czujemy, że ci ludzie też potrzebują wsparcia, my też de facto potrzebujemy wsparcia w promocji naszej organizacji. To nie jest, to działa oczywiście o dwie strony. Natomiast fajne jest to, że ludzie coraz bardziej czują odpowiedzialność za wspólne tworzenie tego miasta, że i miasta, i w zasadzie Jury, i wszystkich gmin całego subregionu północnego województwa śląskiego, ludzie w końcu poczuli odpowiedzialność, że żeby coś się działo, to wszyscy musimy razem działać. Tak to każdy próbował na swoją rękę. A dzisiaj jest zupełnie inaczej. Faktycznie dostrzegamy tą współpracę i to jest najważniejsze, żeby właśnie współpracować. My ze Związkiem Gmin Jurajskich również współpracujemy i również jesteśmy ich członkiem. To tak naprawdę jest kilka organizacji zrzeszających te obiekty, te turystyczne organizacje i oczywiście cały czas z nimi współpracujemy. Zresztą jesteśmy w trakcie, jeszcze nie mogę zdradzić, ale jesteśmy w trakcie wydawania nowych wydawnictw właśnie z ZGJ-em.
8: Skupmy się na tych osobach młodych. No właśnie, czy więcej jest tych bardzo młodych, czy takich już dojrzałych turystów?
7: Powiem szczerze, że to jest naprawdę, bywa różnie. Dużo w ogóle jest młodych turystów, obcokrajowców. Bardzo dużo faktycznie to przyjeżdża młodych z Francji, z Niemczech, z Węgier i z Włoch. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, nie mogę powiedzieć, że się tu nie pojawiają, bo pojawiają się młodzi ludzie, którzy faktycznie zwiedzają Częstochowę, zwiedzają Jasną Górę, zwiedzają nasze muzea i to nie są ludzie spod Częstochowy, tylko to jest Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Łódź. Przyjeżdżają tu nawet wycieczkami, więc nie można powiedzieć, że tu młodych ludzi nie ma. Wiadomo, że może się zdawać, że to nie są atrakcje dla nich. Natomiast to jest nieprawda, bo osobiście będąc trochę młodszym człowiekiem niż jestem teraz, również z chęcią na przykład zwiedzałem Jasną Górę czy muzea w Częstochowie. Jeszcze w wieku moim, tym młodym, na przykład nie mieliśmy do zaoferowania Starego Rynku, na którym znajduje się Muzeum i Ruiny Starego Ratusza. To też jest bardzo ciekawa wystawa. Więc tak, są młodzi ludzie. Wiadomo, że oczywiście więcej tych starszych. Mam na myśli tutaj wiek tak od 40, 40 w górę, ale młodzi ludzie też tu przyjeżdżają zobaczyć nasze miasto.
8: Dobrze oddycha się częstochowskim powietrzem?
7: Bardzo dobrze. Urodziłem się tutaj, jestem lokalnym patriotą i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie wyjazdu do innego miasta. Częstochowa jest miastem, gdzie nikomu się trochę nie spieszy. Mam takie wrażenie, że w innych miastach czuć, że wszyscy się spieszą, że ten czas trochę inaczej pędzi tutaj. Mam częstochowskie aleje, czasem można sobie wyjść, trochę przemyśleć, tak naprawdę pod drzewkiem, mamy tutaj obok lodziarnię, mamy restaurację, można skorzystać.
8: Przysiąść od tak sobie.
7: Tak, dużo miejsc, żeby sobie przysiąść, ale to nie wszystko, bo jest Park Lisiniec, który w zasadzie kilka lat temu był wyremontowany. Dzisiaj świetne miejsce to po prostu posiedzenia, popływania, do przyjazdu ze znajomymi. Jesteśmy w trakcie remontu promenady Czesława Niemena, także dzieje się w Częstochowie i dziać się pewnie jeszcze będzie więcej. Niedługo przebudowa Placu Biegańskiego, więc tak naprawdę staramy się się w mieście dbać o wszystkie miejsca, nie tylko te turystyczne. Każda dzielnica inna, każda dzielnica ma inny typ człowieka i tak naprawdę każda dzielnica czymś ciekawym się wyróżnia, bo wiadomo, że na przykład Raków, no to stadion dla Rakowa. Każda dzielnica się czymś innym wyróżnia. Wiadomo, na przykład na Rakowie mamy klub RKS Raków, który ma tam swoją siedzibę. Na Zawodziu jest CKM Włókniarz, nasz klub żużlowy. Na Lisińcu jest Park Lisieniec. Na północy jest promenada Niemena. W zasadzie na północy i trochę jeszcze na Tysiącleciu, więc tak naprawdę każda dzielnica ma coś ciekawego tutaj do zaoferowania.
8: Zobacz, turystyka sportowa to też jest dobre.
7: Tak, turystyka sportowa jak najbardziej. Tu też nie ukrywam, że wiele ludzi przyjeżdża zobaczyć właśnie nasze obiekty sportowe. Dużo też ludzi przyjeżdża po to, żeby właśnie zatrzymać się w Częstochowie, bo mają zawody na hali sportowej na ulicy Żużlowej. Dużo ludzi przyjeżdża na mecze też, wiadomo, z innych drużyn. Też osiedlają się w Częstochowie na te kilka dni, szukają hoteli, szukają miejsc, które można zwiedzić. No, wiadomo, że główny cel ich podróży to mecz czy Żużel, ale też sprawdzają i zwiedzają Częstochowę.
8: O tym wszystkim mówił nam Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
2: To warto wiedzieć.
8: Są wydarzenia, które od lat widnieją w kalendarzach i wszystko wskazuje na to, że nie znikną z niego tak szybko. O częściach z nich powiemy w naszym programie. Zanim dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej powie nam o wydarzeniach, które goszczą na kulturalnej mapie Częstochowy, słów kilka o siedzibie. Jakub Sikora.
7: My jako Częstochowska Organizacja Turystyczna ciągle się rozwijamy, ciągle dążymy do tego, żeby się rozwijać. Do tej pory współpracowaliśmy i oczywiście nadal będziemy współpracować z Miejskim Centrum Informacji i właśnie tu znajdowała się nasza siedziba. Natomiast otworzyła się przed nami bardzo fajna i nowa perspektywa przeniesienia się do obiektu, które należy do Muzeum Częstochowskiego, czyli do Zagrody Włościańskiej przy 7 Kamień 4. Nasza nowa siedziba. No i przede wszystkim coś, o co ludzie również pytają, czyli sklep z pamiątkami. I z Jasnej Góry, i z Częstochowy, i z całego subregionu. No i przede wszystkim bliżej do Jasnej Góry, czyli też de facto do naszego członka.
8: No powiedzmy trochę, co szykujecie.
7: Juromania. Święto każdego juromaniaka, który chce odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską. Znany w zasadzie, mam nadzieję, że trochę bardziej znany od kilku lat, Jarmark Częstochowski. Bożonarodzeniowy Jarmark, Gwiazdkowa Aleja, jak na Placu Biegańskiego. I jeszcze serdecznie chciałbym Państwa zaprosić najbliższą młodym imprezę, bo to Festiwal Summer, czyli Częstochowa, organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Częstochowską Organizacją Turystyczną. Festiwal od młodych dla młodych. Festiwal ma swoją historię od 2017 roku, kiedy ja jeszcze de facto będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta, poszliśmy do pana prezydenta i poprosiliśmy o to, aby panie prezydencie, niech będzie tu impreza dla młodych ludzi. Ale pan prezydent powiedział wtedy, słuchajcie, ale jest, są, przecież są imprezy, ale panie prezydencie, nie, nie. My chcemy mieć imprezę, o której my zdecydujemy. Jak będzie wyglądała, jakie będą atrakcje, jacy będą artyści, jaka scena i tym podobne. I od tamtej pory się zaczęło i impreza cały czas jest tą imprezą miejską, cały czas ją organizujemy i przede wszystkim organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta, czyli przez kogoś, kto najlepiej zna potrzeby w tym mieście młodych ludzi.
8: Cykliczna impreza od lat.
7: Cykliczna impreza od lat, tak jak powiedziałem, zapoczątkowana przez Młodzieżową Radę Miasta i to cieszy, że mimo wszystko, że zmieniające się warunki w mieście, tak naprawdę budżety i przeszkody, które napotykają młodzi ludzie przy organizacji takiej imprezy, cały czas są akceptowalne i cały czas ci młodzi ludzie mogą się uczyć organizacji tych imprez. Młodzi ludzie potrzebują zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się nowych rzeczy i przede wszystkim zdobywać wiedzę, którą jest nie tak łatwo posiąść, bo organizacja eventów w dzisiejszych czasach nie jest prostym orzechem do zgryzienia, więc tym bardziej cieszę się, że tych młodych ludzi możemy uczyć takich rzeczy, bo zapewne kiedyś to oni przyjdą i będą to organizować. Niech mają tą wiedzę, niech pozyskują tą wiedzę, niech się uczą, niech wykorzystują to w życiu, bo to właśnie wszystko rozwija. A sama impreza jest wspaniałą inicjatywą, bo naprawdę w tej imprezie chodzi o to, że to właśnie młodzi ludzie decydują o tym, kogo będą chcieli zaprosić. Młodzi ludzie decydują w zasadzie o terminie tej imprezy. Początkowo ta impreza odbywała się na początku wakacji. Natomiast z czasem stwierdziliśmy, że może lepiej nią zakończyć wakacje, tak żeby młodzi ludzie jeszcze te kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli się pobawić i tak właśnie zostało.
8: Taka impreza, takie wydarzenie, które wpisało się na stałe w ten kalendarz imprez kulturalnych, tak jak Frytka Off w Częstochowie na przykład?
7: Tak, na dzień dzisiejszy jest to stałe wydarzenie. Wiemy, że też się nie powinno to zmienić. Cały czas walczymy co roku o to, aby ta impreza była. Wszyscy chcemy, aby to miasto stawało się coraz lepsze i coraz lepsze. Stąd też na przykład taka impreza, bo to inicjatywa od młodych dla młodych.
8: No właśnie, Częstochowa jest chyba takim miastem młodych ludzi.
7: Tak, ja uważam, że Częstochowa jest miastem młodych ludzi, wbrew temu, co ludzie przede wszystkim mówią, bo wiele ludzi nawołuje do tego, że jest tu dużo starszych ludzi. To jest nieprawda. Tu są młodzi ludzie, tu jest życie nocne, tutaj naprawdę dzieje się wiele rzeczy, tylko prawdę mówiąc, trzeba trochę poszukać. I tutaj wrócę jeszcze na chwilę do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Mamy tak świetny zespół, który co tydzień wrzuca na nasz fanpage na Facebooku informacje, co dzieje się w Częstochowie i okolicach właśnie w najbliższy weekend albo w tygodniu. W wakacje to wygląda tak, że wrzucamy w tygodniu posty, bo w tygodniu również się wiele dzieje w wakacje. Natomiast jeśli chodzi o te miesiące pozaturystyczne, wrzucamy najczęściej o tym, co dzieje się w najbliższy weekend i warto to obserwować, bo można się wiele rzeczy dowiedzieć.
8: O wydarzeniach tych sztandarowych mówił Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
2: Wkrótce!
9: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Meszkowie. Staram się zmieniać wizerunek Straży Miejskiej, że nie jest to formacja wyłącznie sankcyjna, ale robimy też szereg rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczne. My jesteśmy tą służbą, która jest najbliżej mieszkańców.
8: Od tego zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Meszkowie.
9: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej realizujemy go ze Strażą Pożarną i Policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie meszkowskie przedszkola. Na razie to były 6-latki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia, pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
8: To jak wygląda takie spotkanie z przedszkolakiem?
9: O, jest bardzo interesujące i nieprzewidywalne. Wiele lat była praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Na dłużej zatrzymamy się w siedzibie Straży Miejskiej w Meszkowie. Sprawdzimy, jak mieszkańcy radzą sobie z ekologią, jakie działania podejmują strażnicy, jeśli chodzi o ten aspekt i jakim dysponują sprzętem. Powiemy też, na jakie akcje mogą liczyć najmłodsi. Przekonamy się również, czy jurajskie miasto jest czyste. To zaczynamy.
2: Życie w mieście.
8: Siedziba strażników miejskich w Meszkowie mieści się w budynku w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki. Jak postrzegani są mundurowi, jakie akcje prowadzą i z jakim skutkiem, o tym już teraz w mojej rozmowie z panią komendant.
9: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Meszkowie.
8: Zacznę od tego, że rzadko się zdarza tutaj w naszym regionie na Śląsku, że komendantem Straży Miejskiej jest kobieta.
9: Już to się zmienia troszeczkę. Komendantem tak dużego miasta jak Gliwice również jest kobieta. Ja bardzo się cieszę, że to się zmienia. W ogóle cieszę się, że zmienia się postrzeganie kobiet w służbach mundurowych. Jest to coraz więcej pań w straży, jak i w policji.
8: Panie komendant, zmienia się też opinia o samych strażnikach miejskich, zwłaszcza tutaj w Meszkowie. Bardziej działacie profilaktycznie.
9: Zdecydowanie. Ja przez wszystkie lata swojej pracy, jest to już prawie 16 rok, staram się zmieniać wizerunek Straży Miejskiej, że nie jest to formacja wyłącznie sankcyjna, ale robimy też szereg rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczne. My jesteśmy tą służbą, która jest najbliżej mieszkańców.
8: Od tego zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Meszkowie.
9: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej realizujemy go ze Strażą Pożarną i Policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie meszkowskie przedszkola. Na razie to były 6-latki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
8: To jak wygląda takie spotkanie z przedszkolakiem?
1: przypadki?
9: O, jest bardzo interesujące i nieprzewidywalne. Wiele lat byłam praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą. I wszystkie nasze programy są skierowane na uczestnictwo. Wspomagamy się różnymi pomocami. Zestaw edukacyjny Autochodzik, który również nam ułatwi pracę i z którym też wyruszymy do wszystkich myszkowskich szkół i przedszkoli.
1: Coś o tej akcji. Autochodzik.
9: Autochodzik. Tutaj dzieci bardzo praktycznie uczą się bezpiecznych zachowań na ulicy, jeżeli możemy tak powiedzieć bardzo kolokwialnie i prosto. Czyli mamy samochodziki, które dzieciaki zakładają na siebie, są kierowcami. Druga grupa jest w ruchu pieszych. Jest zmiana sygnalizacji świetlnej. Wszystko jest pod nadzorem strażnika. Myślę, że w praktyczny sposób dużo więcej dzieciakom przekażemy niż przez samą pogadankę.
1: No to jedna z takich akcji.
9: W Myszkowie realizujemy bezpiecznego przedszkolaka, realizujemy program Przyjaciel Pies, bezpieczne wakacje, a w przyszłości na pewno chcemy skierować też programy dla dzieci starszych i na pewno nie zapomnimy o seniorach.
1: Ta akcja z psem mnie tak zaintrygowała.
9: Tutaj też już pionierkami w Myszkowie były nasze panie, które pracują w schronisku, bo też spotykały się z młodzieżą i prowadziły profilaktykę. My tutaj bardziej ukierunkowaliśmy Straż Miejską na dzieciaki młodsze, czyli klasy 1-3. Uczymy kontaktu w sytuacji, gdyby doszło do spotkania dziecka z agresywnym psem, ale też tłumaczymy, jakie są obowiązki i że pies to nie tylko radość i zabawa, ale że każdy właściciel psa musi się liczyć też z pewnego rodzaju obowiązkami, które na co dzień wykonuje. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Omawiamy zawody, w których psy pracują, jak pomagają. Ogólnie bardzo szeroki aspekt zakończony zwierzętami dziko żyjącymi. Czyli staramy się poprzez dzieci troszeczkę przekazać też osobom dorosłym, że nie jest naszym celem dokarmianie dzików, wpuszczanie ich do miast, bo to jest też duży problem w Myszkowie. Przy tych zajęciach poruszamy też ten temat. Liczymy na to, że młodzi ludzie przekażą swoim rodzicom i w ten sposób jakoś dotrzemy do szerszej ilości mieszkańców.
1: Przypomnę, że rozmawiam z Beatą Kostrzewą, która jest komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie. Kontynuujemy temat akcji współpracy ze szkołami. Mówić też będziemy o kontroli starych pieców. Sprawdzimy, co wylatuje z myszkowskich kominów. Młode umysły są bardzo chłonne. Mówię tutaj o przedszkolakach. A jeśli chodzi o starszą młodzież tutaj w Myszkowie?
9: O, jeżeli chodzi o starszą młodzież, to nasz kontakt tutaj w Myszkowie na razie był bardzo sporadyczny. Bo tutaj z zajęciami do klas starszych na pewno wyruszymy w przyszłym roku. I ja uważam, że każde miasto to inna specyfika, ale nawet w danym mieście każda dzielnica to inna specyfika. Nie narzucamy programów, z którymi do szkoły wchodzimy. Raczej pójdziemy w kierunku spotkań z dyrektorami, z pedagogami i liczymy, że oni wskażą nam, jakie są problemy placówki, a my dostosujemy program odpowiedni dla tej placówki. No i do wieku wiadomo, że inaczej rozmawiamy z młodszymi dziećmi, a zupełnie inaczej wyglądają z dziećmi w klasach 7-8.
1: Dużo się mówi o ekologii, dużo się mówi o działaniach, o wymianie pieców, no ale przy okazji to są też kontrole.
9: Zdecydowanie. Tutaj w Myszkowie, jak chodzi o ekologię, robimy bardzo dużo. Mamy sprzęt do tego odpowiedni, korzystamy z bezobsługowego statku powietrznego, czyli tak zwanego drona, który ułatwia nam te kontrole, nie jest oczywiście jedyną przesłanką przy podjęciu decyzji, czy doszło do wypalania odpadów, czy do takiej sytuacji nie doszło. Strażnicy każdorazowo wchodzą do mieszkania, sprawdzają kocioł, sprawdzają tak naprawdę, czym spalą mieszkańcy, sprawdzają otoczenie kotła i dopiero wtedy podejmują decyzję o zakończeniu interwencji. Ale muszę się też tutaj pochwalić moimi pilotami, którzy tak bardzo już są zaawansowani, że straże z innych miast przyjeżdżają do nas szkolić swoje techniki pilotażu.
1: To powiedzmy teraz coś więcej. No to na czym polega ten sukces wasz?
9: Tak naprawdę na szkoleniach, na tym, że pan burmistrz zainwestował w szkolenie pilotów i już w ubiegłym roku panowie przeszli bardzo intensywne szkolenia. Musi to być skoordynowane oczywiście z patrolem. Pilot, który obsługuje drona, przekazuje drogą radiową. Patrol wówczas wie, w którą posesję dokładnie ma wejść i jakie czynności ma podjąć, ale to nie jest takie proste, żeby połączyć pilotowanie tego bezobsługowego statku z obserwacją i szczytywaniem wszystkich pomiarów, które w tym czasie strażnik ma wyświetlane na laptopie i myślę, że naszym strażnikom idzie to całkiem dobrze.
1: Czyli tak, wylatuje taki dron, on
8: zbiera jakieś dane, pomiary?
9: Tak, pod tego drona podpinana jest głowica antysmogowa, która jest bardzo czuła, wychwytuje wszystkie nieprawidłowości. Operator drona podlatuje pod komin, jest sprawdzana z ogromną dokładnością. Tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie mieszkaniec wrzucił kartkę papieru z gazetki reklamowej i nasz dron już to wychwycił. Wówczas daje komunikat drogą radiową i patrol wchodzi do danego mieszkańca. Tutaj pragnęłabym jeszcze też podkreślić, że utrudnienie kontroli lub niewpuszczenie strażnika jest przestępstwem, więc bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy też byli wyrozumiali i żeby nas nie traktowali jako intruzów. Dopiero wtedy rozpoczyna się cała kontrola, jeżeli zasygnalizuje to operator drona.
8: O to właśnie miałam zapytać, czy to tylko wysyłacie tego drona, czy na przykład same tylko patrole, ale teraz już wiem, że jest dron, że jest patrol, który ewentualnie wchodzi do domu, jeżeli coś jest nie tak. Mieszkańcy chyba wpuścić muszą, ale czy tak chętnie was wpuszczają, żebyście tam spoglądali w ten popiół?
9: Uzupełnię tutaj może jeszcze wypowiedź, że kontrole bez użycia drona też są wykonywane. Czasem musimy zareagować szybko na zgłoszenie mieszkańca, wtedy reagujemy bez użycia drona. Od kiedy ja jestem komendantem, nie było problemu, żeby któryś z mieszkańców odmówił nam wejścia na posesję, nie udostępnił nam pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł i nie uczestniczył w tej kontroli, bo każdorazowo musi być tam pełnoletni właściciel lub użytkownik danej posesji. W każdej posesji jest sporządzany protokół, który również otrzymuje właściciel.
8: Od razu jest kara za coś takiego, czy na początek jeszcze przychylnym okiem patrzycie?
9: Tutaj zawsze zostawiam decyzję strażnikom. To oni są na miejscu, to oni oceniają sytuację. Oczywiście bierzemy pod uwagę ubóstwo ekonomiczne i każdą interwencję w posesji, w której jeszcze jest kocioł, który nie powinien być użytkowany, każda taka interwencja jest zakończona zgodnie z tym, co postanowi strażnik, czyli pouczeniem, mandatem lub wnioskiem do sądu, ale na pewno informujemy, że mamy tutaj też świetnych fachowców w urzędzie, którzy są w stanie pomóc pozyskać środki z różnych programów, jakby Czyste Powietrze i innych, że to nie jest tak, że cały koszt wymiany kotła musi zostać po stronie właściciela.
8: Bolączką mieszkańców Jury są często też odpady, śmieci, które pojawiają się w lasach, ale często też gdzieś przy posesji. No i wtedy też jest tutaj reakcja z waszej strony.
9: Zdecydowanie i tutaj dzięki zaangażowaniu pana burmistrza będziemy mieli patrole rowerowe w Myszkowie. Jesteśmy tutaj pionierami, jak chodzi o to miasto, bo żadna ze służb nie prowadzi tego rodzaju patroli i myślę, że to pomoże nam troszeczkę wjechać w miejsca trudno dostępne topograficznie, gdzie najczęściej dochodzi do wyrzucania odpadów, gdzie dochodzi do podrzucania nam śmieci, a przede wszystkim na czym mi też bardzo zależy, żeby zwiększyć kontakt strażnika z mieszkańcem, bo jednak chyba zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać kontakt ze strażnikiem, który gdzieś zatrzyma się rowerem, niż strażnikiem, który na co dzień jeździ samochodem.
8: Dziękuję, rozmawiałam z Beatą Kostrzewą, komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie, ale w temacie ekologii jeszcze zostajemy.
2: To warto wiedzieć.
8: Czym oddychają mieszkańcy Myszkowa, co pokazują wskaźniki, o tym powie nam burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak.
0: Bez względu na nasze działania, Myszków był opomiarowany stacją, która badała poziom pyłu i tych innych jakby oddziaływań, których się teraz mocno mówi, czyli tych działań związanych ze smogiem. Ukształtowanie terenu nam dodatkowo nie sprzyja, bo gminy, które mają większą jakby przewietrzanie, ta róża wiatrów sprzyja takim miejscowościom, to przy opomiarowaniu takie gminy wypadają lepiej. My wypadaliśmy zawsze gorzej. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Chcę uspokoić mieszkańców szeroko pojętego województwa śląskiego. To nie jest tak, że jak jakaś gmina jest na liście rankingowej, to znaczy, że ona jest najgorsza. Bronię tutaj Myszkowa, bo my na tej liście jesteśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy opomiarowani. Są miejsca, które nie są opomiarowane i nie mamy wiedzy, czy one nie znajdowałyby się na przykład na niechlubnych miejscach. I my przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy spać spokojnie. Wolimy wiedzieć, wolimy się badać i wolimy stosować profilaktykę i antidopaż. I dlatego szereg działań, o których już była mowa, dlatego też ta akcja zacieleniania, ale jednocześnie też weszliśmy w kierunku, że podjęliśmy współpracę z dwoma uczelniami, między innymi była Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych i te szkoły przywiodły nam partnera z Norwegii i na terenie miasta testowano mierniki badające poziom stężenia tych różnych substancji. Staliśmy się takim poligonem, dzięki czemu zakres opomiarowania na kilka lat w mieście, łącznie z 8 plus 1, 9 czynników, wzrósł do prawie 104. To oddziaływało jakby in pozytyw dla uświadamiania społeczeństwa, bo naraz mieszkańcy patrzyli w to i mówią, no dlaczego tam, nie wiem, dwie ulice dalej pali się na czerwono, a u mnie na żółto, gdzie żółto już jest przekroczony poziom, bo tylko zielony kolor uspokaja. No i uruchomiliśmy też intensyfikację działań naszej straży miejskiej, dlatego że pojawiały się takie nawyki, że niektóre gospodarstwa domowe uruchamiały proces rozpalania w piecu, wiedząc, że straż miejska już nie pracuje. No w międzyczasie pozyskaliśmy środki finansowe, mamy drona, mamy jeżdżące laboratorium, straż miejska porusza się samochodem elektrycznym, bez względu na dyskusję, czy elektryczny jest ekologiczny, czy nie. Po prostu idziemy jakby z duchem czasu i wprowadziliśmy wyrywkowo, to nie jest permanentnie, nocne dyżury straży miejskiej, zmieniliśmy regulamin pracy w urzędzie, no i straż miejska zaczęła kontrolować dronem, latać nad kominami mieszkańców, wyłapując takich, którzy w okresie, kiedy wydawało im się, że nie są kontrolowani, nie do końca palili tym, co należy. Muszę powiedzieć, że chciałbym taką sytuację, żeby się pojawiły u mnie wątki, że straż miejska od strony ekologicznej nie jest potrzebna. No i jeszcze pewnie trochę lat upłynie, zanim coś takiego się stanie. I nie chciałbym, żeby straż miejska miała powody do upominania, karania. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Ale co ciekawe, my Polacy mamy taką przypadłość, że nie lubimy, jak nie wiem, ktoś coś złego robi, a my to piętnujemy. Otóż w przypadku ekologii wyraźnie społeczeństwo odwróciło tendencję. Bije się brawo naszej straży miejskiej i wymaga się, żeby tych patroli było jeszcze więcej. Więc my też mierzymy oczywiście koszty, mierzymy siły na zamiary, też nie chcemy wprowadzić zasad jakiejś permanentnej kontroli. Natomiast te wyrywkowe kontrole spowodowały, że też nam się to poprawia, bo zmieniają się postawy i bardzo szybko rośnie świadomość u tych, u których się ta świadomość jeszcze nie pojawiła. Także obiecujemy sobie też po tym, czyli oprócz oczywiście dofinansowania, wychodzenia naprzeciw, bardziej hołdujemy tym zasadom pozytywnym, no to gdzieś tam ten element taki dyscyplinujący w postaci tych działań, o których mówiłem, też się znajduje. Efekt, bo tam kilka jest pomiarów, bo jest benzopiren, jest PM10, czyli w zakresie różnych jakby oddziaływań jest mierzona ta lista. No i my z tej listy przesuwamy się w dół i niedługo Myszków z tej listy zniknie.
8: O coraz czystszym powietrzu w Myszkowie mówił nam burmistrz miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję.
1: I to wszystko, co przygotowałam na dzisiaj w programie. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Edyta Czekaj. Rowerzyści mają coraz więcej powodów do zadowolenia. Tras rowerowych coraz więcej. Centra przesiadkowe ułatwiają także życie rowerzystom. Czy Częstochowa to miasto sportu? Sprawdzimy, powiemy też, na co mogą liczyć mieszkańcy Częstochowy.
3: O tym się mówi.
5: Daniel Zalejski, członek Śląskiej Rady Rowerowej, przewodnik jurajski.
4: No tak, to, że mamy piękne trasy, to wiemy. Jesteśmy w Myszkowie, znowu się będzie dużo działo. Centra przesiadkowe powstają nie tylko tutaj, ale również w okolicy. Bardzo dobra informacja.
5: Tak jest. Ja osobiście jako rowerzysta bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że mocna ekipa rowerowa z Myszkowa też będzie zadowolona, bo tak naprawdę decyzje, jaki środek transportu dla nas i naszych rodzin, w tym dzieci, to są nasze decyzje. Jestem przekonany, że dzięki takim inwestycjom jak ta, te decyzje będą łatwiejsze, abyśmy tam, kiedy jest to oczywiście możliwe, zamiast samochodu wybierali komunikację zbiorową, a jeszcze lepiej, jeżeli postanowimy wybrać, żeby transport rowerowy był częścią naszego życia, bo to nie jest kwestia tylko lepszego powietrza dla wszystkich. Jeżeli jest mniej samochodów na drogach, no to wtedy osoby, które z tych dróg muszą korzystać, są po prostu mniej zestresowane. Natomiast jeżeli wybierzemy w ogóle rower, no to możemy dzięki temu odciążyć zarówno lekarzy pierwszego kontaktu w sezonie przeziębień, jak i kardiologów, no bo ponieważ ma to długoletnie, myślę, że niełatwo mierzalne, ale jednak pozytywne skutki dla zdrowia. Ja jestem jedną z takich osób, która tak naprawdę do pracy, mimo że nie mieszkam w miejscu, gdzie pracuję, dojeżdżam na kolej rowerem, czasem zamiast porannej kawy. Następnie przemieszczam się pociągiem i pieszo. Myślę, że dzięki temu mamy jeden samochód mniej, więcej spokoju na drogach, a ja się cieszę lepszym zdrowiem.
4: No, te częstochowskie strony są naprawdę piękne. Nic tylko wsiąść na rower i jechać właściwie nie tylko wiosną, latem, jesienią, bo przecież znamy też takich, którzy zimą jeżdżą.
5: To prawda. Jazda zimą nie jest jakimś wielkim wyczynem. Da się to zrobić w Polsce. Natomiast my wyszliśmy od tego, że jest to dla mieszkańców. Jest to oczywiście dla mieszkańców Myszkowa, dla mieszkańców całego powiatu myszkowskiego, czy w ogóle subregionu północnego województwa śląskiego. Natomiast warto pamiętać, że nasza okolica, Jura Krakowsko-Częstochowska, to przede wszystkim wspaniały szlak Orli Gniazd, który nie jest pętlą. A można powiedzieć, że jest taką niemalże prostą linią rozciągającą się od Częstochowy do Krakowa. I na przykład będzie można sobie podjechać tutaj samochodem, na który załadujemy rowery. Przejedziemy na północ albo na południe, albo szlakiem Orli Gniazd, albo innymi szlakami, których jest tu dużo. I podjedziemy sobie z powrotem koleją. Także to nie jest tylko tak, że to jest inwestycja wyłącznie dla mieszkańców. Jestem przekonany, że im więcej będzie miejsc, gdzie będzie można bezpiecznie i komfortowo, co jest bardzo ważne, zostawić samochód, czy rower i skorzystać z komunikacji zbiorowej, tym po prostu będzie dla wszystkich lepiej.
4: Ja już tutaj rozmawiam z panem dyrektorem, rozmawialiśmy o tym, że centra przesiadkowe kiedyś były tworzone z myślą o wielkich aglomeracjach, o dużych miastach, a teraz się okazuje, że korzystają też mniejsze miejscowości.
5: To prawda, ja myślę, że to jest wspaniały temat na wieczorne rozmowy urbanistów przy ognisku, no bo tak naprawdę wiemy, że odległość od miejsca zamieszkania do szkoły czy miejsca pracy teraz nie robi wielkiego wrażenia, ponieważ dzięki samochodom, rowerom elektrycznym i innym pojazdom te odległości po prostu się skracają. Natomiast im więcej przestrzeni, które nam pomagają albo całkowicie zrezygnować ze samochodu, albo mieszać transporty, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjechać kawałek na przykład spod Myszkowa na dworzec, a później wybrać pociąg. Wziąć pod pachę hulajnogę czy składany rower. Życie jest na tyle ciekawe, dynamiczne, a nasze województwo na tyle dobrze rozbudowane, że mamy tę możliwość, aby mieszać różne środki transportu. Ja to robię każdego dnia i mocno do tego zachęcam.
4: No to słuchaj, na koniec jeszcze powiedz, jaką masz taką swoją ulubioną trasę.
5: S1.
4: Po prostu.
5: Po prostu. Kolejowa trasa S1, z której można wyskakiwać we wszystkie piękne zakamarki zarówno Doliny Górnej Warty, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
4: A na obiad do Częstochowy?
5: Tak, na obiad do Częstochowy jeżdżę, a zupełnie serio, no mam przyjemność, że w promieniu 50 km ode mnie jest bardzo dużo różnych pięknych miejsc. Ja myślę, że nawet piknik i czasem nam się zdarza w pięknych jurajskich okolicach, również Myszkowa, można jak najbardziej zorganizować. Najlepszych miejsc nie zdradzam, żeby pozostały dla mnie.
4: To wsiadamy na rower. 2027 rok. Do tego czasu potrwa w Częstochowie budowa nowego dworca BKP. Stary powstał, przypomnę, w 1996 roku. To nie oznacza jednak, że z Częstochowy nie wydostaniemy się do tego czasu drogą kolejową. Pociągi jeżdżą i jeździć będą, a jakby tego było mało, składów będzie przybywać. Edyta, czekaj, to jest ten czas, aby wspólnie przy kolejowym temacie zatrzymać się w Częstochowie na dłużej.
3: Czekamy na to od lat.
4: Dworzec w Częstochowie w budowie, pociągi nie omijają miasta. Zanim powiem, czego pasażerowie mogą spodziewać się po Kolejach Śląskich, słów kilka o samym dworcu. Jak wiemy, prace już trwają. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość. A czego można spodziewać się po inwestycji? Posłuchajmy PKP Michał Stilger.
6: Zakończenie budowy nowego dworca i udostępnienie go pasażerom planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Projekt zakłada budowę kompleksu dwóch obiektów. Dworca PKP i terminala autobusowego, zatem inwestycja ta pozwoli zintegrować różne rodzaje transportu i nowy dworzec będzie służył nie tylko pasażerom kolei, ale będzie też pełnił funkcję centrum przesiadkowego. Nowy dworzec będzie się wyróżniał prostą, elegancką formą pasażu nad torami opartego z dwóch stron na przeszklonych pawilonach. Będzie wolnostojąca wieża zegarowa, o rodzaj nawiązania do zlokalizowanego kiedyś po wschodniej stronie stacji dawnego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Nowy obiekt będą tworzyły trzy powiązane ze sobą części. Pierwsza to pawilon wschodni od strony ulicy Piłsudskiego, w którym znajdą się m.in. kasy i automaty biletowe, toalety, poczekalnia, miejsce zabaw dla dzieci, lokal gastronomiczny i kaplica. Kolejnym elementem hubu będzie przebudowany pasaż nad torami, a zachodnia część dworca zostanie nieco bardziej wysunięta w kierunku Placu Rady Europy, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalna, a w jej sąsiedztwie zaplanowane zostały stanowiska dla autobusów. Znajdą się tam m.in. mała poczekalnia, biletomaty i toalety. Plany PKP przewidują także nowe zagospodarowanie terenu wokół dworca i lepsze połączenie go z drogami publicznymi. Michał Stilger, PKP SA.
4: Budowa nowego dworca Częstochowa Główna.

0: się. Przymierzamy się do przebudowy Placu Rady Europy. Chcemy, żeby on był takim już bardziej nowoczesnym centrum przesiadkowym, a jednocześnie był w większym stopniu zazieleniony niż dotychczas. Oprócz tego będą takie elementy infrastruktury też centrum przesiadkowego, ale oczywiście związanego głównie z tą komunikacją rowerową, czy też miejscami postojów dla hulajnóg, więc tych takich zeroemisyjnych środków transportu. Więc ten teren zostanie rzeczywiście przebudowany. To jest taki większy projekt związany z nowymi centrami przesiadkowymi, ale także zmianami pozytywnymi w przestrzeni miejskiej.
1: To jest taki wieloletni plan.
0: Tak, oczywiście to jest plan i projekt związany ze środkami europejskimi, które pozyskaliśmy na ten cel i który będzie realizowany etapami.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w temacie budowy dworca Częstochowa Główna.
2: O tym się mówi.
1: Na lotnisko, do stolicy Śląska czy do Krakowa, między innymi do tych miejsc, mogą bezpośrednio z Częstochowy dojechać pasażerowie.
3: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
1: Pociąg wygodniejszy, szczególnie w tak dużych aglomeracjach, niż właśnie własne cztery kółka.
3: Pociąg wygodniejszy, pewny, bezstresowy, szybki. Pociąg na północ województwa to pociąg wybierany nie tylko w celach dojazdu do szkoły czy pracy, ale też pociąg wybierany w celach turystycznych czy pielgrzymkowych, bo to zarówno Częstochowa, jak i Jura Krakowsko-Częstochowska. Nasi pasażerowie mogą korzystać z miejsc przeznaczonych do przewozu rowerów. Akurat na liniach prowadzących z Częstochowy nie mamy welocługu, bo to pociąg, który przede wszystkim jeździ z Katowic do Wisły Głębce. Ten pociąg raz jechał z Częstochowy, kiedy uruchamiany był nowy szlak rowerowy w naszym województwie Wielosława. Natomiast w tych naszych standardowych pociągach jest od 4 do 16 miejsc do przewozu rowerów. No i spokojnie można sobie z tego korzystać. O Kolejach Śląskich obowiązują zasady dotyczące przewozu jednośladów. To taki system limitowania miejsc, co oznacza, że przed przejazdem należy sobie miejsce dla roweru zarezerwować.
1: Jeżeli chodzi o tą relację lotnisko, bo pasażerowie z Częstochowy swobodnie mogą sobie dojechać.
3: Wszyscy nasi pasażerowie mogą dojechać, natomiast pasażerowie z Częstochowy mają ten komfort, że dojeżdżają na lotnisko pociągiem bezpośrednio. Jest to pociąg, który w Zawierciu skręca w stronę lotniska w Pyrzowicach i dalej jedzie w stronę Tarnowskich Gór.
1: Dojeżdżałem pod samo lotnisko.
3: Tak, jest kawałeczek do przejścia, ale to wynika z tego, że lotnisko też się rozbudowuje.
1: No rzeczywiście, jak wysiadamy, to widać lotnisko, więc daleko nie mają. Wracając do samych składów, do samych pociągów, one są komfortowe, bo rzeczywiście spokojnie, swobodnie można wejść, tam są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej mówiliśmy o tych rowerach, można korzystać z internetu.
3: No sam połączenia w szczycie porannym, popołudniowym, kiedy nasze pociągi mają większe napełnienia, natomiast my te napełnienia śledzimy i staramy się tak kształtować rozkłady jazdy, żeby wszyscy pasażerowie komfortowo dojeżdżali na miejsce naszymi pociągami. Mamy szereg udogodnień, także udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czy to osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czy po prostu rodziców z małymi dziećmi. To z jednej strony pojazdy nowoczesne, wyposażone w specjalne rampy, szerokie toalety z uchwytami, a z drugiej strony przede wszystkim przyjazny personel Kolei Śląskich, który w każdej sytuacji pomaga, jest do dyspozycji naszych pasażerów.
1: Mieszkańcy Częstochowy bardzo chętnie korzystają z Kolei Śląskich, bo to są połączenia czy na lotnisko w Pyrzowicach, czy do Katowic. Dojedziemy też do Krakowa. Te składy są bardzo nowoczesne i składów jest bardzo dużo.
3: To są nowoczesne składy, w których można podróżować przyjemnie, przede wszystkim bez nerwów. Jeśli chodzi o połączenie z centrum Częstochowy, z centrum Krakowa, to jest to też połączenie znacznie szybsze niż podróż samochodem na tym dystansie na około pół godziny, ponieważ taki pociąg Kolei Śląskich na dystansie około półtorej godziny. No i co ważne, to trzy pary takich pociągów dziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dniami wolnymi, czy roboczymi.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz mam propozycję, aby zajrzeć do miasta po sąsiedzku, do Myszków. Miasto ogarnęła rewitalizacja, potrwa kilka lat.
4: Katarzyna Chmiela, jestem kierownikiem Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta w Myszkowie. Rewitalizacja Centrum Myszkowa jest to jedno z czołowych zadań w naszym mieście. Oszacowana wartość całego zadania jest na 54 miliony.
1: Rewitalizacja zawsze wiąże się z poważnymi zmianami estetycznymi, ale także zmienia się funkcja na przykład.
4: Funkcja tak, funkcja się o tyle zmieni, że będzie więcej komunikacji, ciągów komunikacyjnych dla osób pieszych, będzie więcej zadrzewień, żeby nasi mieszkańcy mogli gdzieś spokojnie sobie przyjść, odpocząć. Budynek PKS-u

0: wyburzony. Na jego miejsce powstaje nowy budynek, w którym będzie biblioteka miejska i też to będzie miejsce nowo powstałe, które będzie przyciągało naszych mieszkańców, bo oprócz samego budynku będzie też strefa taka małej architektury, planujemy też leżaki, żeby te osoby przyciągnąć, żeby miały gdzie miejsce przyjść, odpocząć i poczytać. 11 etapów, jest to olbrzymie zadanie inwestycyjne, największe jak do tej pory w naszym mieście. Tak naprawdę 11 etapów to 11 inwestycji, można by tak powiedzieć.
1: A coś więcej o centrum przesiadkowym możemy powiedzieć?
0: Centrum przesiadkowe będzie wybudowane 40 miejsc w systemie Park and Ride, czyli nasi mieszkańcy z okolicznych miejscowości przyjadą i będą mieli możliwość zaparkowania i poruszania się w inne docelowe miejsce. Oczywiście miejsca dla autobusów i tak to ma tutaj się z komunikacją oczywiście też dojazdową.
1: Mieszków rzeczywiście się zmienił i tych inwestycji takich ciekawych dla mieszkańców stworzyliście mnóstwo.
0: Tężnia Solenkowa jest jednym z takich obiektów, które przyciąga bardzo dużo mieszkańców. Jest to miejsce, które objęte jest cały obiekt rekreacyjny tak zwany do tych Jury. I jest to duży obiekt, jeżeli chodzi o powierzchnię. Natomiast takim elementem, który też uzupełnia właśnie jest ta tężnia, której nam tutaj do tej pory brakowało, a jest to miejsce, które właśnie przyciąga tych naszych mieszkańców w tej chwili.
1: O inwestycjach w Myszkowie mówiła Katarzyna Chmiela z Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Po tych wszystkich publicystycznych materiałach myślę sobie, że przyda się trochę czarów, magii, duchów, a tego nam tu nie brakuje. I Jarosław Święcicki z działu archeologii muzeum.
3: Jura krakowsko-częstochowska jest to taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie, tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, znaczy tutaj pomijam na razie Ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W zapiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. Też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach zamku olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no, to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest Biała Dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile Biała Dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią Czarnego Psa. wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową, gospodarze wypędzający właśnie czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzających oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klechdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają temat zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku.
1: Ja przypomnę, że opowiada nam o tym wszystkim Jarosław Święcicki z działu archeologii Bytomskiego Muzeum. No to słuchajmy dalej.
3: Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jaki sam dramatyzm sytuacji doprowadził, zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo jeszcze mamy też przepiękną legendę świadczącą o duchach, upiorach, czy właśnie innych takich zaświatowych istotach nawiedzających miasta. Chodzi o Żywiec. Tam został skazany według właśnie legend, ale też zapisków historycznych. Jeden z karczmarzy został bardzo srogo ukarany za oszustwa. Między innymi za nie tylko właśnie oszukiwanie piwa czy wina, ale również pozostałe złe wypłaty, niezwracanie resztek czy złe rozliczenia z lokalnymi władzami. Został skazany na toczenie w beczce po ulicach miasta. Wpakowano go do beczki i gdzieś tam stoczono. Nie przeżył nieborak tej próby niestety, natomiast gdzieś czasami właśnie nocą mają być dźwięki upiorne toczące się beczki. Bardzo ciekawa rzecz, bo nie tak dawno temu podczas prac związanych z rewitalizacją rynku. O tym już wiedzieli lokalni eksploratorzy i łowcy przygód. Odkryto chodniki, kanały burzowe pod niemalże całym rynkiem. Taka właśnie sieć starych burzowców z XVIII-XIX wieku. Może były nawet i troszeczkę starsze. Jest właśnie przypuszczenie, że czasami, czy to jak padał deszcz, czy to właśnie gdzieś tam wiatr hulał tymi korytarzami tych kanałów, mogły przesuwać przeróżne przedmioty wydające pod ziemią dźwięki w charakterze toczącej się beczki. Co tak też właśnie odbiorcy chodzący, czy często podchmieleni, wracający właśnie z karczem mieszkańcy Żywca, mogli tak to odbierać, że jakaś jakaś beczka się toczyła, a pod ziemią coś przesuwało, jakiś przedmiot wydający tak upiorne dźwięki, jak ta tocząca się beczka. Zresztą często pojawiają się przy różnych legendach podania albo o jakimś upiornym koniu, jeźdźcu galopującym. Często to jest związane właśnie z obszarami, gdzie występowały chodniki, czy to właśnie Ojców, Nie Ojców, Pieskowa Skała, czy w innych punktach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czy w Górach Świętokrzyskich, że są właśnie takie podania, tam gdzie w średniowieczu górnicy kopali chodniki, o tym, że właśnie w czasie romantycznych nocy i wieczorów kochankowie, kiedy wybierali się na spacer, słyszeli tętent. A to mogło być nic innego jak obrywanie się kamieni w tych podziemnych chodnikach, które toczyły się właśnie przez te upiorne pustki, wydając łomot przypominający tętent upiornego konia. Także jest gdzieś w każdej klegdzie, w każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy i jakieś nawet wyjaśnienie bardzo ciekawe. Tak jak właśnie z Białymi Damami. Kiedyś właśnie prowadząc badania archeologiczne, spotkałem się z grupą pracowników, którzy wcześniej remontowali dworek, pałacyk, taki właśnie z XVIII-XIX wieku. I opowiadali mi o takiej przygodzie, że lokalni wspominali żonę jakiegoś tam hrabiego czy innego właśnie lokalnego VIP-a, któremu żona uciekła gdzieś z kochankiem, gdzieś nie wiadomo gdzie, i biedak, nieborak, w pół roku później musiał się ożenić z inną dziewczyną, znacznie młodszą. Jakież było ich zdziwienie, kiedy remontując wnętrza piwnic odkryli fałszywą pustkę poprzez wyburzenie dodatkowej ścianki, a za tą ścianką była zamurowana nieboraczka, którą właśnie też potem obdukcja, nieobdukcja, inne właśnie czynności jak najbardziej śledcze, i potem jeden z historyków prowadzących kwerendę powiązał te dwa wątki, zarówno ten kryminalny znalezienia szczątków kobiecych w koszuli nocnej, która gdzieś tam spoczywała zamurowana prawdopodobnie właśnie przez swojego małżonka, a z wątkiem właśnie tym historycznym, tą niemalże legendą o jej ucieczce z jakimś tam właśnie narzeczonym kochankiem gdzieś tam. Bywa i tak, że właśnie w czasie prac remontowych odkrywa się brutalną prawdę, za którą stoją legendy.
1: O tym, kto i gdzie straszył, opowiadał Jarosław Święcicki z działu archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zmieniamy temat.
1: Przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
2: O tym się mówi.
4: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
1: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć? Albo też o innych inwestycjach typu centrum przesiadkowe może?
4: Centra przesiadkowe, owszem, w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerom MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i by być przewoźnikiem ekologicznym. Bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie. I na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe, albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy. I będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
1: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
4: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami.
1: Mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Przenosimy się w programie do Myszkowa, gdzie rodzice nowonarodzonych maluchów dostają drzewa, dęba lub buka.
2: O tym się mówi.
1: Rodzice urodzonych dzieci w Myszkowie mogą odebrać sadzonkę drzewa, potem zasadzić ją u siebie na posesji lub też wyznaczonym przez miasto miejscu. Sentyment z ekologią takie dwa w jednym.
5: Iwona Franelak, zastępca burmistrza miasta Myszkowa. Staramy się podchodzić tak ekologicznie do gospodarki miastem. Staramy się, żeby miasto było zielone, żeby było przyjazne dla mieszkańców, a w tym przypadku akurat łączymy bardzo radosną chwilę dla rodziców, moment narodzenia dziecka, z tym, że na pamiątkę może być również posadzone drzewo. Staramy się zachęcać rodziców do tego, żeby skorzystali z naszej akcji, żeby miasto nasze było i zielone, i przyjazne, zarówno dla tych nowonarodzonych dzieci, jak i wszystkich mieszkańców. Mimo że Myszków to dosyć zielone miasto, bo jesteśmy otoczeni lasami i to bardzo piękny teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to zieleni nigdy dosyć. I tutaj staramy się, żeby tych drzew było coraz więcej, zwłaszcza, że mamy na uwadze również to, że przy realizacji inwestycji miejskich i nie tylko miejskich, czasem dochodzi do wycinki drzew, a nie służy to ludziom, kiedy tej zieleni jest coraz mniej. W związku z tym akcja, która mam nadzieję pozwoli nam uczynić nasze miasto bardziej zielonym. Akcja nie jest akcją długo prowadzoną. Mamy nadzieję, że i dzieci będzie rodziło się u nas w Myszkowie więcej i co za tym idzie, tych drzew również. Dopuszczamy różne modele. Jeżeli rodzice będą chcieli zasadzić takie drzewko na swoim terenie, to bardzo o to prosimy i wyrażamy na to oczywiście zgodę, dając sadzonkę, ale jeżeli okaże się, że rodzic nie dysponuje swoim terenem i będzie chciał skorzystać z terenu wyznaczonego przez miasto, to również na to jesteśmy przygotowani. Rodzice zgłaszają do nas taki akces posadzenia drzewa w związku z urodzeniem swojego dziecka i na wiosnę, w okresie, w którym te drzewa się sadzi, będziemy takie sadzonki rozdawać i umożliwiać realizację tej akcji. Są takie miejsca, to są tereny przeznaczone do nasadzeń i tam będziemy upamiętniać chwilę narodzenia dziecka, sadząc drzewo, ale również opisując je w sposób taki jednoznaczny. Drzewo będzie miało imię, tak jak nowonarodzone dziecko obdarzane jest imię. Mamy nadzieję, że tak jak rodzice opiekują się swoimi dziećmi, tak również troska i miasta, i tych rodziców o posadzone drzewa spełni rolę zielonego Myszkowa. Czekamy i na narodzenia dzieci, a efektem tego będą również piękne tereny zielone.
1: Tylko w ubiegłym roku w myszkowskim szpitalu urodziło się 477 dzieci, to więcej niż w poprzednich latach, a duża zasługa w tym właśnie samego szpitala, uznanego przecież przez Fundację Rodzić po Ludzku za jeden z 10 najlepszych w kraju.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zrelaksujemy się na łonie przyrody. Z przyrodnikiem zerkniemy, co piszczy w trawie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale zanim pan Roland opowie nam, jakie skarby owadzie kryją na przykład nasze jaskinie, zabierze nas do Muzeum Górnośląskiego, które można powiedzieć przejęło pewne wydarzenie z Częstochowy. Dlatego też miłośnicy motyli i owadów przenieśli się do jego placówki. Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec i badacz, pokaże nam częstochowską przyrodę i powiązania Częstochowy, uwaga, z Bytomiem. To posłuchajmy.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Wielkie wydarzenie? No właśnie, o czym mowa?
6: Przede wszystkim wydarzenie, na które czekaliśmy w zasadzie nie wiadomo dlaczego, wiele lat. Przygotowaliśmy taki dzień wymiany, Międzynarodowy Dzień Wymiany i Targi Entomologiczne w Muzeum Górnośląskim. To jest tak jakby pewien element takiej szeroko zakrojonej polityki i strategii współpracy z nauką obywatelską. My bardzo dużo korzystamy z naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami, entomologów, ornitologów, ekologów, którzy wskazują nam ciekawe miejsca, które należy chronić, które należy badać, pomagają w tych badaniach. Więc to był też tak troszeczkę ukłon w kierunku tej grupy, w cudzysłowie zawodowców, dlatego, że na takich dniach wymiany można uzupełnić swoją wiedzę, uzupełnić swoje zbiory o materiały porównawcze, bo no niestety owady są bardzo trudną grupą, bardzo liczną, więc żeby być specjalistą w danej grupie, no trzeba mieć materiały porównawcze, żeby można było porównać te gatunki, czy dobrze je oznaczyliśmy, dobrze je zdeterminowaliśmy, więc to był taki ukłon trochę w kierunku naszych przyjaciół. I nagle okazało się, że takie zapotrzebowanie jest, mimo stosunkowo niewielkiej reklamy, ale sporo wystawców się pojawiło, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo zwiedzających tą wystawę, zainteresowanych już spoza tej naszej grupy współpracowników, inaczej powiem, z potencjalnie nowych współpracowników. Ponad 110, chyba 111, 117 biletów zostało sprzedanych dla dzieci. To jest dla nas fantastyczne, ponieważ sam obserwowałem rodziców, którzy mówili, no ale teraz wtopiłem, mówię. Już córka pyta, chodząc z wielką gablotą, z dwoma motylkami, z wypiekami na twarzy, kiedy następne, bo ona musi uzupełnić do gabloty, kupić nowe. Mówi, to już teraz mam pielgrzymkę pewną na przyszłość, więc to jest fantastyczne, bo to jest tak naprawdę właśnie z tej grupy tych najmłodszych, bo to są potencjalni przyszli współpracownicy, czy pracownicy muzeum, uczelni, biolodzy, ci, którzy wyrastają jakby z zainteresowań, z hobby. To jest fantastyczne.
1: Takie podobne wydarzenie było w Częstochowie?
6: Częstochowa była tak naprawdę prekursorem tego typu działań. To też było pewnym takim przyczynkiem do tego, że jednak zdecydowaliśmy się, żeby taką giełdę zrobić. No na pewno warunki, chociażby logistyczne, są znacznie lepsze tutaj. Bytom leży praktycznie na przecięciu dwóch autostrad, więc dojazd chociażby z północnej Polski. Kolega przyjechał bustenową autostradą w ciągu 5-6 godzin, był w Bytomiu, zjazd z autostrady za jedynki, jesteśmy po kilku minutach pod muzeum. Muzeum też ma oczywiście inne możliwości, więc chwała kolegom z Częstochowy, że przez wiele lat udawało im się podtrzymywać tą giełdę. Każda z tych giełd w tej chwili przeżywa, w ogóle w Europie giełdy tego typu przeżywają spore problemy ze względu na internet, ze względu na handel w internecie. Kiedyś, 20-30 lat temu, giełdy w Pradze to były, tam się tak naprawdę szpilki nie dało wetknąć między ludzi przeciskających się między stolikami. W tej chwili to trochę inaczej wygląda, ale mimo wszystko zapotrzebowanie jest, więc wydaje mi się, że należy to kontynuować. To są nasi koledzy entomolodzy, którzy należeli do Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Cały czas mamy kontakt, utworzyli koło entomologiczne w Częstochowie. Zresztą Częstochowa ma dużo szczęścia do entomologów, powiedzmy w ten sposób, ponieważ dr Andrzej Skalski, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, był świetnym entomologiem i świetnym przede wszystkim animatorem i organizatorem tego typu ruchów, jak byśmy teraz ładnie nazwali, citizen science. Tam powstało powstał oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Mimo tego, że Częstochowa nie była specjalnie dużym ośrodkiem naukowym związanym z entomologią. Zresztą ja również byłem członkiem tego oddziału częstowskiego, także też z sentymentem to wspominam. Jest nas tak niewielu, a owadów jest tak dużo, że praktycznie wszystkie ręce na pokład.
1: Ma pan jeszcze okazję i czas teraz, żeby tak trochę poobcować z tą przyrodą, chociażby na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej?
6: Staram się. Powiem, bijąc się w piersi, że od wielu lat coraz mniej miałem czasu na badania w Polsce, ale od pewnego okresu zacząłem bardziej intensywnie przyglądać się naszej faunie. Troszeczkę to było przypadkowe przez odkrycie nowego gatunku dla Polski w Tatrach i badania w Tatrach, ale nagle wróciła ta przyjemność właśnie z obcowania z naszą przyrodą, która jest fantastyczna i mimo, że powiedzmy w mojej grupie już sporo wiem na temat naszej przyrody, to jednak mimo wszystko zawsze można coś jeszcze odkryć ciekawego.
1: Powiedzmy o tej jurajskiej przyrodzie.
6: O, jurajska przyroda. Dla mnie jurajska przyroda wiąże się przede wszystkim z niesamowitym przeżyciem związanym właśnie z moją grupą owadów, ponieważ pierwsze stwierdzenie w Polsce i w zasadzie do tej pory jedyne stwierdzenie w Polsce takiego gatunku Vesmaelius ravus, z moich właśnie życiorków, tak się nazywają te owady, to jest stwierdzenie z Sokoli Gór pod Olsztynem i tam ten okaz, zresztą to też była niezła przygoda, bo ten okaz uciekł mi w moim mieszkaniu na Alei Pokoju w Częstochowie i nagle zobaczyłem przy lampie, że tam gdzieś siedzi jakiś hemerobid. Oczywiście nie mógł być to z tego miejsca. Później poznałem, że to jest ten. Złapałem go. No i okazało się, że to był niezwykle rzadki gatunek. W Polsce, no tak jak mówię, do tej pory, a minęło już ponad 30 lat, do tej pory to jest jedyny okaz, który został złapany, więc jura zawsze zaskakuje, zawsze jest ciekawa.
1: Możemy, nie wiem, poczytać o tej jurańskiej przyrodzie, jakieś publikacje?
6: Powiem tak, no najczęściej te tak naprawdę pierwsza publikacja, do której moglibyśmy sięgnąć, a która jest fantastyczna, bo to jest prawie jak powieść się czyta, to są wycieczka naturalistów do Złotego Potoku i to jest Antoniego Wagi i to jest połowa XIX wieku. Także to jest naprawdę fantastyczne. Przepiękny opis przyrody jurajskiej tam i oczywiście już przyrody taki na poziomie naukowym. Opisywanie gatunków, opisywanie złapanych gatunków, więc to jest pierwsze. Oczywiście w naszych publikacjach bardzo często jura to jest tylko fragment. Fauna jury to jest tylko fragment jakiejś publikacji, bo często sięgamy gdzieś po jakieś większe obszary, Polska Południowa, czy w ogóle cała Polska. Ale jura jest takim niezwykłym obszarem, który ma walory przyrodnicze unikatowe w skali Polski. Łapie się, zresztą tam występują takie siedliska, które tak naprawdę są unikatowe i porównałbym ją z Jurą Szwabską na przykład, więc tu zawsze coś ciekawego można tam znaleźć. Przypuszczam, że bardzo wiele ciekawych informacji mogą opowiedzieć o florze Jury, botanicy, niesamowite zjawiska krasowe na Jurze. To jest rzecz, która jest unikatowa i powiedzmy w skali, nawet w skali Europy, nasz znajomy, bliski współpracownik Jurek Zygmunt opracowuje chociażby wszystkie jaskinie jurajskie, wydał zresztą część tylko i ta część po prostu przytłacza ilości tych różnego rodzaju tworów właśnie krasowych, związanych jakby, które ogólnie nazywamy jaskiniami, jest olbrzymia na Jurze. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie ilości tych jaskiń są. Oprócz tego tak naprawdę są odkrywane. Stosunkowo niedawno została odkryta kolejna nowa jaskinia. Więc Jura jest również miejscem, gdzie dokonujemy naprawdę bardzo poważnych odkryć.
1: Pan słyszy, że nie wiem, gdzieś odkryto taką jaskinię, to już tutaj takie zboczenie zawodowe wychodzi sobie, myśli, a może jakiś tam owad gdzieś tam sobie gniazdko ujął?
6: Nie, no oczywiście, owady jaskiniowe to jest fantastyczna sprawa i bardzo często coś, co bardzo wyróżnia tą faunę, ten zespół gatunków jakby jaskiniowych, on jest inny, są tak naprawdę gatunki, które są związane tylko z jaskiniami. Bardzo często one wtórnie już utraciły oczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są przykłady ze świata, są nawet nawet tak, powiedzmy, interesujące jak chociażby ryby bez oczu i tak dalej, płazy bez oczu, specjalnie, kompletnie, w zasadzie nigdy nie wychodzące z jaskiń. U nas tych troglobiontów takich jaskiniowych jest stosunkowo niewiele, ale również się znajdują. Jest więcej takich owadów, zwierząt, które żyją tak naprawdę na granicy. A na Jurze ciekawostka, bo w bardzo dawnych czasach pan właśnie dr Andrzej Skalski przywiózł gatunki totalnych troglobiontów z takiej rodzinki chrząszczy niewielkich, Spoonomus hygrophilus, tak się nazywa. Przywiózł 50 par i wypuścił w jaskini towarnej. W tej chwili na pewno byłoby to bardzo negatywnie odebrane, ale to były bardzo dawne czasy i to w zasadzie było pewne takie doświadczenie, wręcz laboratoryjne, ponieważ jaskinie są izolowane i to jest miejsce, gdzie ten gatunek utrzymuje się, ten gatunek się rozwija, jego populacja jest stabilna, wręcz powiedziałbym wzrasta. Miałem okazję dzięki pomocy Jurka Zygmunta wejść tam właśnie do jaskini towarnej i zobaczyć naocznie, przekonać się, że ten gatunek tam się znajduje. Zresztą no, wrażenia w jaskiniach są niezwykłe. No może poza osobami, które mają klaustrofobię, ale powiem tak, że naprawdę jaskinie to jest inna galaktyka, inny świat.
1: O skarbach jurajskich opowiedział nam Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie, to odsyłamy do Muzeum Częstochowskiego, chociażby do działu archeologicznego. Tak, tak, dlatego, że tam będziecie mieć dowody na to, jak wyglądała wcześniej jurajska przygoda. Oj, możecie być nawet zaskoczeni niektórymi artefaktami.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W tej części programu sprawdzimy, jaki klimat mamy nie tylko w Częstochowie, ale też w okolicznych miejscowościach na Jurze. Sprawdzimy, czy ukształtowanie terenu ma wpływ na to, co za oknem, na to, co leci z chmur i na to, co widać na horyzoncie. Myszkowcy, łowcy burz, Damian Różycki.
2: Ciekawe spotkanie.
7: Staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników, co bardzo nas staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej i centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No informować o tym, jaka będzie pogoda, no i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. Ja jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników. Te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy. Bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych. I to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie. Ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury, Krakowsko-Częstochowski, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. Zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy, też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej, taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą, gdzieś gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przychodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz krótkie podsumowanie Kolei Śląskich dotyczące trasy między Częstochową a Krakowem.
8: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa. Pociągi Kolei Śląskich linii S34 kursują z Częstochowy przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinie i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa. Uruchomienie nowych połączeń pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch nowych przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów. Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie rosło z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu funkcjonowania połączenia, czyli we wrześniu 2025 roku, z przejazdów pociągami Kolei Śląskich relacji Częstochowa-Kraków-Płaszów skorzystało blisko 39 tysięcy pasażerów, a w maju tego roku już niemal 68 tysięcy pasażerów łącznie. W ciągu roku, przypomnę, przewieźliśmy tutaj 650 tysięcy osób. Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji 4 pary bezpośrednich połączeń na dobę. Wcześniej były to 3 pary, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły 6-osobowe elfy. Do tej pory w dni robocze trasy obsługiwały 4-członowe elfy 2, a w dni wolne 6-członowe elfy 1.
1: O funkcjonowaniu bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem mówił rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. A teraz w programie zmieniamy temat i przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dobatek Obczyńskiej. Pani rzecznik, a potem zainteresowanych oczywiście będziemy odsyłać do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
9: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zachowuje stabilność finansową, co potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz regularny napływ składek zapewniły sprawne finansowanie bieżących świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w drugim kwartale poziom 82,9%, średnia dla całego półrocza to 82,2%, co pozwoliło na zmniejszenie skali wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Dane Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 82,2%, a w drugim kwartale osiągnął nawet 82,9%. Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Wzrost składek i liczby ubezpieczonych to odnotowano w pierwszym półroczu 2026 roku. Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 205 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Środki są przekazywane do funduszu emerytalnego od momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym półroczu tego roku wynosiły one 7,6 miliarda złotych i były wyższe o 39,5% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten wzrost jest przede wszystkim konsekwencją dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której znacznie zwiększyła się wycena aktywów OFE. Dotacja z budżetu państwa jest gwarancją wypłaty świadczeń. Od stycznia do czerwca tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 30 300 000 000 zł środków dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4% kwoty zaplanowanej na cały rok. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na koniec czerwca tego roku było zgłoszonych ponad 16 200 000 osób, czyli o 17,6 000 więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, ponad 70%, dokładnie 70,6%, a kolejne osoby prowadzące działalność gospodarczą, 11,4% oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia agencyjnych lub o świadczenie usług, 9,2%. Warto podkreślić, że coraz większy udział obcokrajowców jest wśród ubezpieczonych i na koniec czerwca stanowili oni 8,2% wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1 340 000 osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, są obywatele Ukrainy, 901 000, oraz obywatele Białorusi, 143,8 000 osób.
1: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała częstochowskich płatników. A jeśli chcecie więcej, to oczywiście ulica Dąbrowskiego, to tam mieści się oddział Zakładu w Częstochowie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.